0: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
1: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Nocnik na 98,6.

Wie, więc można mnie skrócić o głowę. Śpię, zabrać głowę, dając bóle fantomowe. Śpię, więc można rozlać mą krew.

0: bo nie będziemy spoilerować dzisiejszego serwisu sportowego, chociaż prawdopodobnie już każdy to wie. No ale cóż, więcej informacji przed godziną 8.10, 15 minut, jakoś tak mniej więcej.
1: Ja w ogóle, ale to mówisz, że trzymałeś kciuki za Francję, czy?
0: Ja nie trzymałem za nikogo kciuków.
1: Tak po prostu sobie zerkałeś?
0: Tak po prostu sobie zerkałem.
1: No okej, można i tak. No ja wytrwale oglądałem i modliłem się, żeby Francja jednak nie dobiła tych dwóch bramek, no bo wtedy była dogrywka i...
0: I byś musiał oglądać dalej.
1: I bym nie wyspał się, to na pewno.
0: Moi drodzy, a propos tego, co jeszcze dzisiaj w programie, no to lista aferowych nowości również do 10:00 raz na jakiś czas się pojawi.

0: Bardziej boję się Vansa niż Trumpa. On bowiem działa z wyrachowaniem i wie, co robi, mówi Jason Stanley, amerykański filozof, który wyjechał z USA w marcu 2025 roku przez politykę Donalda Trumpa. O tym na stronie 4 i 5 możecie przeczytać.
1: Zaglądamy również do Rzeczpospolitej, moi drodzy. W dzisiejszym porannym wydaniu o wierzytelnościach, które przedawnią się szybciej, na stronie 1 i to na 1, Piotr Szymaniak pisze następująco. Okres przedawnienia długów skróci się z 6 do 3 lat. Rzeczpospolita poznała szczegóły projektu reformy. Obecnie termin przedawnienia to 6 lat właśnie. Po jego upływie można już skutecznie dochodzić swojego roszczenia. Oprócz tego mamy skomplikowaną siatkę rozsianych po kodeksie cywilnym, a także innych ustawach, innych terminów. Niektóre roszczenia przedawniają się już po pół roku, inne po 10 latach. Mało tego, często spory koncentrują się w pierwszej kolejności wokół tego, jak zakwalifikować daną umowę. Na przykład, czy jaką umowę o dzieło, czy o wykonanie robót budowlanych itd., itd. No bo choć charakter zobowiązania jest zbliżony, to terminy przedawnienia są na przykład inne. Dopiero później bada się, czy doszło do przedawnienia, a następnie do klu sporu, czyli do zasadności roszczenia. O tych przedawnieniach właśnie i o tym, jak to jest skomplikowane albo jak nie jest skomplikowane, na stronie 1 i na stronie 13 sobie w Rzeczpospolitej więcej będziecie mogli poczytać o sądach dodatkowo, które odsieją przedawnione długi, no i o komisjach kodyfikacyjnych, która porządkuje chaos i miejmy nadzieję, że ten chaos w końcu się uporządkuje. Również w tym artykule słów kilka się znalazło o gospodarce na stronie 1. W kolejnym artykule pisze Michał Duszczyk: rekordowe pieniądze dla startupów, ale to tylko pozory. Polski rynek venture capital pobił historyczny rekord. W pierwszym półroczu do startupów popłynęło 4,6 miliarda złotych, jednak za spektakularnym wynikiem stoją głównie dwie gigantyczne transakcje. O tych gigantycznych transakcjach, o pieniądzach, no i o tym, że finansowanie na firmę ICE i 11 Labs to około 3,7 miliarda złotych i to są te największe transakcje. Również na stronie 1 oraz na stronie 17 przeczytacie sondaż dla Rzeczpospolitej, jak zawsze na stronie 1. Również w tym wydaniu Polacy chcą ograniczenia wynagrodzeń lekarzy. Czy rząd powinien ograniczyć zarobki lekarzy, prowadząc maksymalne wynagrodzenia w publicznej ochronie zdrowia? Na tak jest 77,4%, na nie 18,8%. Oczywiście podział również na obóz rządzący, opozycję, no i na pozostałych według preferencji partyjnych na stronie 1 oraz na stronie 4 w Rzeczpospolitej.
0: W Dzienniku Gazety Prawnej Sonia Otwinowska i Wojciech Kubik piszą: status wydarzenia specjalnego umożliwi służbom podejmowanie nadzwyczajnych działań antyterrorystycznych i ochronnych. Niepokój może budzić brak wystarczających gwarancji dla obywatela. I eksperci przez lata związani ze służbami nie widzą w tym nic dziwnego. Z kolei w sondażu Dziennika Gazety Prawnej 6 na 10 Polaków uważa, że Rosja nie zaatakuje w najbliższym czasie innych sąsiadów, jeśli chodzi o NATO, ponieważ jest zbyt zaangażowana w wojnę z Ukrainą. Co czwarty z nas sądzi, że może jej to nie przeszkodzić w wyprowadzeniu ataku na Polskę. A scenariusz, przed którym w ostatnich miesiącach ostrzegł m.in. Donald Tusk, stosunkowo chętnie wierzą osoby lepiej zarabiające i młodsze. O tym na 1 Dziennika Gazety Prawnej oraz o czystym powietrzu też przeczytamy i oby jego braku zaufania do niego w tekście Aleksandry Hołowni na 1 i rozwinięcie na stronie 5.
1: Zaglądamy na sam koniec do prasy lokalnej, czyli do Głosu Wielkopolskiego. Na stronie 1 o S11 i o budowie kręgosłupa komunikacyjnego Wielkopolski, która to ślimaczy się niemiłosiernie. Piotr Fechler na ten temat pisze, no i mówi, że kluczowa arteria, zwana jej kręgosłupem transportowym, droga ekspresowa S11, nie wydłużyła się od 7 lat, nawet o centymetr. Kierowcy od wielu lat marnują czas, zdrowie i paliwo na skrajnie przeciążonej drodze krajowej numer 11. O budowie S11 poczytacie sobie na stronie 1 oraz na stronie 3. O Wierzbięcicach, Franowie, Kraszewskiego, które są bez tramwajów, na stronie 1 i na stronie 4, bo kolejne remonty i przebudowy zmieniają rozkłady jazdy MPK. To w dzisiejszym tekście Grzegorza Okońskiego od najbliższej soboty. Tak tylko jeszcze dodam, nie wchodząc bardziej w szczegóły, to w Głosie Wielkopolskim na 1 oraz nas na stronie czwartej.
0: I zakończymy w tym

0: pełne skupienie.
1: No ale coś poszło ewidentnie nie
0: coś,
1: tak.
0: Coś zdecydowanie poszło nie tak, a już nie tak poszło w 22 minucie, kiedy to rzut karny został przyznany.
1: A, to
0: Luka Digne, czyli lewy obrońca reprezentacji Francji, to słyszałem głosy, że takie oczywiście żartobliwe, że można rozważać zabranie mu obywatelstwa francuskiego, bo ile błędów on zrobił w trakcie tego spotkania, to się po prostu nie mieści w głowie, bo tak naprawdę sprokurował rzut karny i to jeszcze nie jestem specjalistą od sztuk walki, ale takiego low kicka to ja dawno nie widziałem, naprawdę.
2: Ale ewidentnie celował w piłkę.
0: Tak.
2: To wina Hiszpana.
0: Ja tutaj bym nie mówił o tym, że jakaś czerwona, że tam kopnął z premedytacją, bo nigdy w życiu. On po prostu nie pomyślał o tym, że piłkarz drużyny przeciwnej może biec i chcieć odebrać piłkę.
1: Tak.
0: Zapatrzony był w niebo, w piłkę i zapomniał o tym, że ktoś może biec i po prostu na linii strzału był pierwszy rywal, a nie piłka.
1: Czy zabrakło również Saliby, który szedł z kontuzją w 30 minucie? Bo na pewno zabrakło tego ataku. Dembele, Olise, Barcola, Mbappé, Désiré Doué. No takim atakiem mało kto się może poszczycić, a ich też nie było widać.
0: No właśnie, tam jest gwiazdozbiór i w pierwszym składzie, i na ławce. No jeżeli nie idzie ci i wpuszczasz z ławki Désiré Doué, i to nie dlatego, że miał kontuzję czy coś, tylko się nie mieści w pierwszym składzie. To znaczy, że no tam masz praktycznie sam gwiazdozbiór i możesz wybierać, przebierać. No a tutaj, jeżeli chodzi o defensywę, William Saliba schodzi z kontuzją, wchodzi Maxence Lacroix, no ale Maxence Lacroix nie jest złym piłkarzem. To jest też bardzo solidny poziom na Ligi Top 5, więc jakieś osłabienie to było. Uważam, że to nie był ten gwóźdź do trumny. Tutaj myślę, że cały zespół jako kolektyw nie wszedł na odpowiednio wysoki poziom i sobie nie poradził. Nie szukałbym tutaj błędów indywidualnych, no bo tak samo druga bramka na 2-0 autorstwa Pedro Porro z Dani Olmo, którzy po prostu błyskawicznie, znakomicie rozegrali w takim trójkąciku podaniami na jeden kontakt, no to rozklepali tą obronę, która w sumie nie wiem, czy mogła się jakkolwiek lepiej ustawić. Tam jeden z obrońców też próbował ratować się faulem, ale Olmo, mimo tego, że już upadał, że był powalany na ziemię, i tak odegrał celnie tą piłkę, no co więcej można zrobić, jak już nawet siłą się nie można w żaden sposób wspomóc. Po prostu Hiszpanie byli lepsi, Hiszpanie byli zawsze o te pół kroku do przodu, zawsze mieli o pół pomysłu więcej i to też widać po statystykach, teoretycznie wyrównane, ale z tej samej ilości strzałów celnych, XG jest ogromnie wyższe, jeżeli chodzi o La Furia Roja, więc myślę, że zasłużenie awansowali do finału, choć selekcjoner Didier Deschamps, który tym meczem zakończył swoją karierę reprezentacyjną jako szkoleniowiec Francji. A właśnie, no tak, jeszcze o trzecie miejsce, no to został mu Last Dance. Narzekał coś tam, że sędziowanie może nie było na tym poziomie, ale to już zostawmy, bo sądzi się tylko wygranych.
2: Z tych rzeczy, co mówiłeś, co można zrobić tak naprawdę i co można było zrobić, no to można tak jak Mbappé na samym końcu się zdenerwować i w bramkarza na przykład
0: wbiec. Tam nerwy już puszczały.
2: Tak, moi drodzy. No, Francja przegrywa. 0-2 z Hiszpanią. Kolejny półfinał, który będziemy mogli zobaczyć, to Anglia i Argentyna dzisiaj o 21:00. To jeszcze króciutko, bardzo proszę.
0: No to cóż, spotkania także na wysokim poziomie. Argentyna się dotoczyła, doczołgała do tego finału. Anglicy prezentują świetny poziom, ale pamiętajmy o klątwie, że nikt nie wygrał z zagranicznym trenerem mundialu, a Anglicy mają Niemca, co byłoby nie do pomyślenia jeszcze niedawno.
2: No i Argentyna się dotoczyła jak Hiszpania, a Anglii szło delikatnie lepiej. No więc może tutaj będzie sytuacja bardzo podobna do tego, co widzieliśmy wczoraj.
0: Możemy mieć w ogóle powtórkę finału Euro Anglia-Hiszpania, a możemy mieć taki bardzo latino-wesoły futbol, bo może być Hiszpania-Argentyna w finale, ale o tym przekonamy się. Jutro też będę, to podyskutujemy szerzej.
2: Szymon Kamuda był z nami, pięknie dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo i miłego dnia życzę.
2: 4 minuty do 8 zostały.

0: Umowa o pracę? Umowa o pracę jest dla zarządu, panie.
1: Ja nie znam czegoś takiego.
0: A nie. Dobrze, moi drodzy, pośmialiśmy się z młodzieży, pośmialiśmy się z pracodawców, to jeszcze przysłowie na dzisiaj nam zostało. Będziesz pełnił tę funkcję.

Czasami czuję się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem.

spełniasz oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

0: zwalczają jednak kierowcy. Ponieważ jeż to jest zwierzę nocne, dosyć kiepsko widoczne na jezdni, no to niestety mamy bardzo dużo ofiar padków, no nie tylko samochodowych, ale też z udziałem hulajnóg. Plus jesteśmy w okresie rozrodczym jeża wschodniego, więc mamy całkiem sporą grup małych jeży, które straciły mamę w zazwyczaj nieznanych nam okolicznościach, które są właśnie pod naszą opieką.
1: Czy jesteśmy w stanie samemu pomóc jeżowi, czy możemy zrobić z niego zwierzątko domowe na czas dorastania?
0: Absolutnie nie. Podkreślam, absolutnie nie. Odchów młodego jeża i nie jest prosta sprawa. W ogóle odchów dzikich zwierząt to nie jest prosta sprawa, pomijając, że nie jest to w ogóle legalne, żeby tak po prostu ktoś sobie zgarnął jeża i na własną rękę próbował go gdzieś tam odkarmić.
1: Właśnie, bo jeż jest pod ochroną w Polsce, tak?
0: Tak, oba gatunki są pod ochroną. No przede wszystkim kwestia tego, że musimy wiedzieć, co dla jeża jest dobre, jeśli chodzi o jakby warunki utrzymania i przede wszystkim o wyżywienie go, czyli kategorycznie nie powinniśmy próbować żadnego rodzaju mleka, ani jakichś tam preparatów mlekozastępczych dla psów czy dla kotów. No my mamy takie preparaty, które no są sprawdzone i wiemy, że nie zaszkodzą po prostu jeżowi i no one kosztują bardzo dużo pieniędzy i też nie są po prostu tak dostępne. Natomiast właśnie jakieś takie próby z domowym odkarmianiem, odchowywaniem, one kończą się dla jeży po prostu tragicznie. Oczywiście są od tego wyjątki, ale to są naprawdę wyjątki i to jest tak, że te zwierzęta przeżywają pomimo tego, że ktoś właśnie tam w jakiś sposób zadziałał, a nie że dlatego, że właśnie podał mu jakieś, nie wiem, mleczko dla kotów.
1: To jeszcze chciałbym zahaczyć o to, że zaczęłam się zastanawiać nad tym, jaki dźwięk wydaje jeż. I teraz chwila dla zastanowienia się i uwaga, oto w tym momencie możecie posłuchać dźwięku jeża. Co właśnie usłyszeliśmy?
0: Usłyszeliśmy fukanie.
1: I czy to jest, to znaczy, że wszystko jest okej? To znaczy, że ten jeż ma się dobrze?
0: Tak, no to jest jedna z rzeczy, którą sprawdzamy na przyjęciu, czyli właśnie czy jeż na nas fuka, bo on nie powinien być zadowolony bądź obojętny z tego powodu, że człowiek się nim interesuje miernie. I to są właśnie dźwięki, które słyszymy najczęściej podczas próby na przykład podniesienia takiego jeża albo zbliżenia się do niego. Oprócz tego, że on powinien właśnie się najeżyć, to powinien też właśnie na nas fukać.
1: W takim razie teraz już każdy będzie wiedział, jeśli usłyszy takie fukanie, że jest to właśnie jeż. W Poznaniu prawdopodobnie zachodni lub wschodni. A tobie, Patrycja, dziękuję za rozmowę.
0: Ja również bardzo dziękuję.
2: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
1: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8:30.
3: Autopromocja. Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
4: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
3: Autopromocja. Reklama.
5: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
3: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu.

To Closer na naszej antenie. Moi drodzy, taka muzyka typu uspokajająca to chyba jest. Idealna, naprawdę idealna, żeby jeździć po poznańskich drogach, szczególnie dzisiaj, no bo korki to jest jedna rzecz, wypadki to jest druga rzecz, kolizje to jest trzecia rzecz. No i

No i to jest bardzo dobra rada, żeby się nie nakręcać, moi drodzy. Już środa, więc taka idealna autostrada do weekendu. Można już zacząć odpoczywać. Jeżeli Basiński Band and the Fiction wam się podoba, no to ja jeszcze zapraszam na listę...

0: parlamentarny. Od początku mówiliśmy wyraźnie, chcemy iść swoją drogą. Stowarzyszenie to pierwszy krok, będzie partia polityczna. Cieszę się bardzo, że bazując na wartościach, które stanowiły fundament tworzenia się odradzającej się Rzeczypospolitej, dzisiaj możemy łączyć siły i budować środowisko polityczne.
1: Mówiła przewodnicząca nowej partii Paulina Hennig-Kloska. Dokładna konwencja programowa zostanie przedstawiona we wrześniu.
2: Tematy, które nas łączą.
1: Dzisiaj przypada Światowy Dzień Bez Telefonu Komórkowego. Z tej okazji przypominamy, że nie tylko warto wyłączyć dzisiaj urządzenie, ale też pozbyć się go dosłownie. Z tej okazji miasto Poznań prowadzi kampanię, która przypomina, ile dobra kryje się w smartfonach. W 1 milionie zużytych telefonów komórkowych znajdują się blisko 34 kg złota i 350 kg srebra. Niestety tylko około 4% zużywanych smartfonów trafia do recyklingu, a reszta bardzo często zalega w zakątkach naszego domu. Smartfony to bardzo cenne elektroodpady, które w Poznaniu można oddać do dowolnego gratowiska lub przekazać do wyspecjalizowanych zakładów odbierających tego typu odpady. Warto pomyśleć o przyszłości naszej planety i w troszce o nią wprowadzić stary smartfon w obieg, by z odpadu stał się surowcem. Poznański dworzec znalazł się w rankingu top 10 najgorszych dworców w Europie według portalu Paliparan. Mimo modernizacji, projekt budynku dworca charakteryzuje się zaburzoną logiką i brakiem wyraźnego oddzielenia galerii handlowej od budynku dworca.
3: Warszawa Wschodnia na przykład jest dworcem, który jest mocno zaniedbany, ale ona ma tą funkcjonalność, czy tą główną oś, którą pasażer od budynku dworcowego do peronów, pociągów udaje się, zrobioną bardzo czytelnie. I jakby zasadniczy problem dworca w Poznaniu polega nie na tym, że on jest jakoś źle wykonany, tylko że on jest niefunkcjonalny.
1: Mówił ekspert do spraw transportu z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dr Michał Bejm. Zdaniem ekspertów poprawę przyniosłoby krótsze postoje składów, odbudowa spójnej hali nad torami, lepsze połączenie obu stron stacji oraz przywrócenie priorytetu potrzebom pasażerów. I to już wszystko w tym serwisie. Na kolejny, ostatni, zapraszam za niecałą godzinę.
4: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
5: Godzina 9 na zegarku wybiła, moi drodzy, to oznacza, że zapraszamy kurę na antenę.

0: Witamy środę, 15 dzień lipca, a z okazji imienin wszystkiego najlepszego życzymy Henrykowi, Włodzimierzowi, Dawidowi, Roxanie czy Annie. Wszystkiego najlepszego.
1: Zapomniałeś o Bonaventurze jeszcze.
0: No i Bonaventura też. No, stwierdziłem, że te 50 osób, no jest jakaś szansa, że nas słucha faktycznie. Zapomniałem też o wielu innych, ale tak
1: co godzinę wymienić. afera.com.pl. Zapraszamy wszystkie Bonaventury i Bonaventurów, którzy nas
0: zgłaszajcie
1: słuchają.
0: Się, proszę bardzo.
1: Dzień bez telefonu komórkowego to jedno święto. Drugie to Światowy Dzień Umiejętności Młodzieży. W kalendarzu jeszcze przysłowie. W lipcu pszczeli rój nie opłaci trudu znoi. I to by było na tyle.
0: No my zachęcamy jeszcze do słuchania nas do godziny 10, a oczywiście też do przyłączenia do nas i zostania do godziny 9.05, bo wtedy rozmowa z architektem Piotrem Bartosikiem o tym, czy bloki z wielkiej płyty da się dostosować do współczesnych potrzeb, a przede wszystkim, czy mogą stać się w pełni dostępne dla osób.

0: ten konkurs, który był organizowany przez PZITB, czyli Polski Związek Techników i Inżynierów Budownictwa, przez SARP Poznań, przez Wydział Architektury, on zajmował się właściwie jedną częścią olbrzymiego tak naprawdę zakresu, który dotyczy budynków z wielkiej płyty, czyli dostępności. Czyli tak naprawdę koncentrował się na przebudowie stref wyjściowych, czyli to, co jest tą barierą początkową. I w tych budynkach, to oczywiście mówimy o różnych budynkach, bo budynki z wielkiej płyty to są bardzo fajne, sympatyczne, dobrze, dobrze zaprojektowane, z dobrą urbanistyką osiedla, budynków kameralnych, pięciokondygnacyjnych, ale są też te budynki wysokie, które, no, które już, no, no, to nie jest ten sam standard na pewno, ale w każdym z nich jest podstawowa bariera, czyli wejście. Mniejszy problem to pewnie te schodki wejściowe, gdzie jest tam tych parę stopni. Chociaż właściwie no, mówimy o tym, że budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami wtedy, kiedy próg nie jest wyższy niż 2 cm. Jeżeli mamy schodek 10-centymetrowy, to już jest bariera, którą należy jakoś pokonywać i takie wygładzenie, taka pseudopochylenia tego nam nie załatwia. Problemem większym jest w budynkach niskich brak dźwigów. No, czyli więźniowie 4. piętra, nie można zejść. A z kolei w tych budynkach wysokich, gdzie te dźwigi są, no to po pierwsze są bardzo małe, a po drugie znowu mamy taką sytuację, że z poziomu wejściowego na poziom parteru, skąd jest winda, no mamy do pokonania pół kondygnacji. Mamy jeden bieg schodowy, czyli ta dostępność od parteru no nie jest dostępnością dla całego budynku. I na tym się też koncentrował ten konkurs, który tam oczywiście miał też, no bo to jest kwestia dostępność, ale również poprawienie standardu życia w tych budynkach czy w całych tych zespołach. Czyli żeby to było takie bardziej przyjazne, żeby to było takie bardziej zhumanizowane, żeby to mieszkańcy chcieli się tam spotykać, bo na razie tego często nie ma. Ale to pewnie kolejny etap. To kwestia małej architektury, czy kwestia miejsca spotkań, czy samej modernizacji budynków, nawet w myśleniu, nie wiem, dostawieniu galerii, na przykład galerii w sensie balkonów, czy lodżii, które by powiększyły nam tą przestrzeń taką wypoczynkową, czy modernizacji klatek schodowych. Oczywiście już nie mówię o takich rzeczach, które są konieczne, typu wymiana instalacji, czy sprawdzania nośności i tak dalej. I tutaj te rozwiązania się, tutaj te rozwiązywania były podawane w tym konkursie.
1: Pole do popisu na pewno jest spore. Chociażby ten konkurs Wielka Płyta na Nowo odpowiada na pytanie, jak przeprowadzić taką modernizację. Przede wszystkim wygrał projekt prosty, realny, odpowiadający na codzienną potrzebę, czyli właśnie brak windy z poziomu chodnika, o którym już wspominaliśmy. Faktycznie stawialiśmy na to, żeby to było proste i realne do wdrożenia. Gdzieś tam te pomysły, które wykraczały poza możliwości, były nie brane pod uwagę, może tak powiem.
0: No dokładnie tak, no bo taki był cel tego konkursu. W tym konkursie w składzie sądu konkursowego byli architekci, byli przedstawiciele wydziałów budownictwa, byli eksperci, którzy zajmują się wielką płytą, był też prezes spółdzielni mieszkaniowej. I początkowo było 100 zgłoszeń, czyli naprawdę całkiem sporo. Ten konkurs się cieszył dużym powodzeniem. Wpłynęło 50 prac, także też było to, jest to dobry wynik. I nie zależało nam na tym, żeby przedstawić jakąś wizję, która nie będzie realna. Zresztą na tym ogłoszeniu wyników tego konkursu na gali przyszło mnóstwo osób, mnóstwo zainteresowanych, dużo przedstawicieli spółdzielni i administracji, przychodzili panowie prezesi, ale właśnie nie po to, żeby sobie spojrzeć, no tak, architekci zaprojektowali coś, co jest niemożliwe, tylko co możemy z tego zrobić. I taki był cel, żeby stworzyć teraz katalog dobrych praktyk, żeby zebrać te rozwiązania projektowe, no bo sąd no, przyznaje pierwszą nagrodę, to nie jest tak, że jest to praca ewidentnie odbiegająca i najlepsza. Tym bardziej, że mówiliśmy o trzech systemach, o trzech różnych typach budynków. Mówiliśmy o budynkach wysokich i o tych budynkach niskich. One są częściowo nieporównywalne, ale taki był cel, żeby przedstawić tak, możemy i w jaki sposób. Jeżeli przedstawimy ten katalog dobrych praktyk, czyli pokażemy, tutaj dostawiamy dźwigi, tutaj wyburzamy klatkę często, żeby ta dostępność była zapewniona, no to jesteśmy w stanie też to oszacować. Jesteśmy w stanie zobaczyć, czy możemy się z tym zmierzyć, jakie są tego koszty. Chociaż no, pewnie jako administrator, jakbym był administratorem, powiedział, no olbrzymie koszty. Mam tych budynków, tych klatek mam tyle, jeżeli do każdej mam dostawić dźwig, no to jak mam to zrobić? Także pewnie jakieś finansowanie zewnętrzne, czy nawet program ogólnokrajowy.
1: Jak najbardziej.
0: No, powinien się tutaj znaleźć, no bo tego administracja nie uciągnął same.
1: Rozumiem, że sam wybór zwycięskiego projektu nie należał do łatwych.
0: Nie należał do łatwych, ale też właśnie on jest taki troszeczkę jakby niepozorny, ale jest coś takiego, co urzekło cały sąd. Nawet i to w takim bardzo małym elemencie, on jest taki troszeczkę archetypiczny, on jest takim, takim sygnałem. Tam jest taka ławka, to jest taka ławka gabionowa, która jest przed wejściem. I ta ławka, nie chodzi o to, żeby przed wejściem, przed każdym wejściem postawić ławkę, tylko to jest taki sygnał, zadbajmy o tą taką wspólnotowość, zadbajmy o tą taką strefę wypoczynkową, o tą taką strefę wspólną i nie zmieniajmy tych budynków na siłę. Nie próbujmy z nich przekształcać w apartamentowce, którymi nie są, żeby zachować jakąś formę szczerości tej architektury. Nie, żeby to też nie było to tylko malowana architektura, która podoba się czy nie podoba, tylko taka, żeby to,
1: co naturalnie już, to też
0: naturalnie,
1: wyglądało.
0: To, co już istnieje, ma być rozwinięte, zmodernizowane, bardziej przyjazne, a nie obce, że nagle po prostu to wystroimy w coś, co nie jest tą architekturą.
1: Nikogo tym przecież nie oszukamy. A jaka jest z kolei szansa na wdrożenie tego zwycięskiego projektu, skoro też przed przedstawiciele różnych środowisk byli tam, pojawili się na tym konkursie, no i chcą coś z tego konkursu wynieść.
0: To jest w sumie też duży problem, bo w przypadku akurat tego zwycięskiego też projektu, gdzie mówimy o budynku wyższym, czy przebudowujemy na przykład szyb dźwigowy, co jest możliwe, to pewnie ten problem nie jest taki duży. Ale w przypadku na przykład budynków niskich, gdzie żeby tą dostępność zapewnić, konieczne jest dostawienie dźwigu, no to musimy przebudować całą klatkę schodową. Musimy zdemontować istniejące biegi schodowe i musimy tam wstawić inne biegi, bo inaczej nie osiągniemy tego. Tam poziom wejściowy jest z poziomów półpięter, jest z poziomów spocznikowych. To by się wiązało też z koniecznością właściwie wykwaterowania czasowo mieszkańców, którzy są właścicielami tych mieszkań. To jest trudna, trudna sytuacja, no ale trzeba się z tym zmierzyć też, no bo oprócz tego, żeby te budynki trwały jak najdłużej i w dobrym stanie technicznym, no to jest też kwestia taka, żeby były coraz bardziej przyjazne dla mieszkańców. Myślę, że jeżeli powstałby na przykład jeden, taki przykładowy, no mówię w cudzysłowie jeden, ale budynek, który by pokazywał,
1: że da się,
0: że da się, że można, żeby po jakimś czasie zapytać mieszkańców i co, czy warto było, czy warto te trudy było ponieść, czy te koszty są też adekwatne, to myślę, że byłby to dobry przykład i to mogłaby być nawet jakoś lawinowo dalej się to potoczyć.
1: Taki wzór. Rozumiem, trzeba wykonać czasami jeden krok w tył, żeby później wykonać dwa do przodu. Jeśli chodzi o studentów, czy poza konkursem, pan na co dzień ma ze studentami też do czynienia. Czy oni na co dzień starają się też rozwikłać gdzieś problemy takiego codziennego życia?
0: Ale mówimy o Wielkiej Płycie, czy mówimy ogólnie?
1: Tak ogólnie już też mam na myśli.
0: No tak, no to jest jedna z głównych zadań też architektów. No architekt bardzo dba o tą strefę taką społeczną. To jest oczywiście kwestia też inkluzywności, nie wykluczenia nikogo. No to jest podstawowe zadanie architekta, nie tylko jakaś ta dana substancja, tylko w takim szerokim społecznym kontekście.
1: Oczywiście, jak najbardziej. Rozmawialiśmy właśnie o tym, czy przypadkiem nie potrzebujemy rewolucji na poziomie systemowym, czy te pojedyncze spółdzielnie sobie z tym poradzą? No właśnie, czyli w takim razie potrzeba jakiegoś wielkiego programu rządowego?
0: Nie jestem specjalistą w tym względzie. Proszę zaprosić też tutaj przedstawiciela spółdzielni. Myślę, że chętnie przyjdzie, bo chociaż przedstawi inną stronę, trochę mówi, jak mamy to zrobić, kto nam da na to pieniądze, co na to powiedzą nasi mieszkańcy. My jako architekci, jako projektanci mówimy, stwórzmy to, pokażmy to jak można, zobaczmy ten problem i ten problem trzeba zobaczyć, no bo to trudno się odwrócić od 10 milionów mieszkańców, bo tak się szacuje, że około 10 milionów osób w Polsce mieszka w budynkach z wielkiej płyty. I jedna rzecz to jest kwestia oczywiście stanu technicznego, żeby te budynki trwały, no bo one nie znikną nagle i powiemy, nam się to już nie podoba. Zresztą też chyba nie byłoby to słuszne.
1: Oczywiście.
0: Bo kwestia lokalizacji, czy często tych osiedli, dobrego skomunikowania, czytelnych stref komunikacyjnych, trasa zbiorcza, drogi dojazdowe. Pewnie parkingi są niewystarczające, są tam też problemy, ale często jak to sobie porównamy z nie ze wszystkimi, ale z niektórymi współczesnymi realizacjami, no to komfort zamieszkiwania, komfort przestrzeni pomiędzy budynkami, zachowanie prywatności jest niewspółmierne. Jest to też wartość dodana, o której się często nie mówi. Często się patrzy, no tak, to mieszkanie jest takie ciasne, nie mogę z nim tutaj zrobić, jest niewystarczające, jest trochę za niskie, akustyka jest nie najlepsza, ale jak porównamy sobie to często z ładnym, nowym budynkiem, gdzie mamy okna w oknie, gdzie jest to nad trasą tramwajową, no to naprawdę proszę zważyć, co tych plusów jest tam sporo, nie mówiąc już też o szerokiej infrastrukturze, dostępności do sklepów, przedszkoli, szkół. To było projektowane jako całe zespoły. Teraz często inwestor dostaje swoją działkę i mówi, no, chce wycisnąć
1: maksa. To prawda.
0: A dalej, co z tym dalej, no to jest to pomijane. Nie?
1: Wszystko ma swoje plusy i minusy. O płytach, o blokach z wielkiej płyty oczywiście i dostępności dla nich, dla osób z niepełnosprawnościami i konkursie. Wielka Płyta na Nowo. Rozmawiałem z architektem Piotrem Bartosikiem. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.

0: To jest łatwiej walczyć za drugiego i myślę, że na pewno to będzie nasz dodatkowy atut w tym sezonie, bo znamy się jeszcze lepiej niż w tamtym sezonie.
1: Już w najbliższy czwartek przy Bułgarskiej Lech podejmie Górnika Zabrze w meczu o Super Puchar Polski. Pierwszy gwizdek o godzinie 19. U Zielonych za to okienko transferowe trwa w najlepsze. Warta Poznań w tym tygodniu zakontraktowała dwóch nowych piłkarzy, a z trzema kolejnymi przedłużyła umowę. Zawodnicy, którzy pozostaną w przyszłym sezonie w poznańskim klubie, to Filip Jakubowski, Dmytro Awdwiejew i Sebastian Steblecki. Pierwsi dwaj przedłużyli kontrakty o rok, natomiast najbardziej doświadczony w drużynie Steblecki na najbliższy sezon z możliwością przedłużenia o kolejnych 12 miesięcy. Prawdziwym hitem tego tygodnia są jednak dwa nowe transfery. Po 6 latach do Zielonych wraca prawy wahadłowy Jakub Apolinarski. To wychowanek klubu i członek tzw. swojskiej bandy, która wywalczyła awans do Ekstraklasy w 2020 roku. W nadchodzącym sezonie na zasadzie wypożyczenia ze Śląska Wrocław w Poznaniu zagra też Aleksander Wołczek, ofensywny pomocnik. Pierwszy mecz Warta Poznań zagra już 24 lipca w Bytomiu. Wróćmy do minionego weekendu w Poznaniu. Na Golęcinie odbyła się druga edycja turnieju Olympia Pickleball Open, czyli jednego z trzech najważniejszych eventów w tym sporcie w Polsce.
2: Razem z Związkiem Polskiego Pickleballu działam dosyć prężnie. Stworzyliśmy cały cykl turu, Polish Pickleball Tour. W tym roku liczy on bodajże 16 turniejów w całej Polsce i faktycznie Poznań jest jednym z trzech największych turniejów. Obok Poznania mamy Kraków i Mistrzostwa Polski w Pszczynie.
1: Mówił Jakub Klejnich, organizator turnieju. Zawodnicy w Poznaniu rywalizowali w kilku kategoriach. Single mężczyzn oraz kobiet, double mężczyzn i kobiet oraz double mixed, a wszystko w podziale na poziomy 3,5, 4,0 oraz 5,0 open, na którym grają już profesjonaliści. Zawody ze względu na swoją rangę dawały zwycięzcom sporą dawkę punktów rankingowych Polish Pickleball Tour, a sam turniej w Poznaniu był świetnie obsadzony. Obecny był m.in. Bartosz Karbownik, mistrz Europy w singlu, który jest jedną z najważniejszych postaci pickleballowych w Polsce. Na Olimpii w finale singlowym co prawda uległ swojemu deblowemu partnerowi, Mikołajowi Bidermanowi, jednak w pozostałych kategoriach stawał na najwyższym stopniu podium.
3: W zeszłym roku z kadrą reprezentacji Polski na Mistrzostwach Europy zajęliśmy trzecie miejsce w deblu, więc też mamy medal aktualnie. No i w rankingu polskim też jestem na pierwszych trzech miejscach, na pierwszym miejscu w trzech kategoriach.
1: W deblu Bartosz Karbownik triumfował wspólnie z Mikołajem Bidermanem, a w mikście z Patrycją Matysik. Wśród kobiet dwa zwycięstwa odniosła Katarzyna Gergont. Do wygranej indywidualnej dołożyła parową wraz z Zuzanną Fras-Przygocką. Brązowy medal Mistrzostw Europy dla zawodniczki AZS-u Poznań. W Niemczech zakończyły się Mistrzostwa Europy w żeglarstwie w olimpijskich klasach 49er i 49er FX. Sandra Jankowiak, reprezentująca AZS Poznań, wraz ze swoją partnerką Aleksandrą Melzacką z IKP Gdynia, stanęły na trzecim stopniu podium w kategorii 49er FX. Polki na 15 wyścigów 9 razy były w czołowej dziesiątce, w tym raz wygrały, 2 razy były drugie i raz trzecie. Oprócz dziewczyn z medalem do Polski wrócili Mikołaj Staniul i Jakub Storch. Zajęli oni drugie miejsce w klasie 49er. Zawodniczki i zawodnicy nie mieli zbyt dużo czasu na odpoczynek, bo już w tym tygodniu wezmą udział w regatach w Gdyni. A na koniec trochę o pieniądzach. Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki ogłosił kolejne dofinansowania z programu Tenisowe Orły. W Poznaniu niemal 2,5 miliona złotych trafi do parku tenisowego Olimpia na budowę nowej hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym. Ma ona służyć zarówno do szkolenia młodych zawodników, jak i zawodowym sportowcom w przygotowaniach do turniejów rangi krajowej i międzynarodowej. Oprócz tego prawie 5 milionów złotych trafi na poczet organizacji środowiskowej Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu, a blisko milion do samego miasta Poznania na rozwój kortów przy drodze dębińskiej. Tomasz Szponder, prezes AZS-u Poznań, opowiedział, na co przeznaczy rekordowe dofinansowanie.
4: Wystąpiliśmy o dofinansowanie budowy profesjonalnej hali tenisowej, trzykortowej. Dostaliśmy pewnie jedno z najwyższych dofinansowań w Polsce, 4,8 miliona złotych i myślę, że w ciągu 2-2,5 lat damy do użytku tę inwestycję.
1: Hala ma powstać na skrzyżowaniu ulic Cichej i Kazimierza Pułaskiego. To wszystko na dziś. Doliczony czas powróci do Was w przyszłą środę o 9:30. Więcej sportu w eterze jeszcze dziś po godzinie 18 w programie Gramy na Aferę. Zapraszam również na audycję Sporting Klub Afera w piątek i poniedziałek, także o 18. Dziś była z Wami Julia Włodkowska. Do usłyszenia.
5: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
6: Autopromocja.
7: Panowie!
8: To jest!
7: Idziemy na ryby.
9: A miałobyś na grzyby.
7: A, dobra, to na grzyby.
8: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9:30. Tylko w Radio Afera.

0: Największych realizacji urbanistycznych Poznania. Wystawa Wszystko było w zasięgu, historia ratajskich osiedli już otwarta. Galeria Śluza, ulica Dziekańska 2. Wstęp wolny. Sponsorem wystawy jest PKO Bank Polski. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama.
2: Radio Afera 98,6 MHz.

0: ma też nadzieję, że wiatr jakikolwiek dzisiaj powieje, żeby zejść na wodę. Dziękujemy bardzo i również trzymamy kciuki. Dziękujemy za pozdrowienie i również trzymamy kciuki, że powieje, żeby można było cokolwiek popływać. No, szczególnie spojrzałem jeszcze na prognozę pogody, to dodam dodatkowo, że dzisiaj mgły i to dużo mgieł i dużo chmur, więc ja nie wiem, czy to oczekiwanie na słońce na półwyspie doprowadzi do czegokolwiek dobrego.
1: Możliwe, że nie. Ten wiatr możliwe, że będzie potrzebny do pływania chociażby, a nam potrzebne są kabelki do podłączenia. No na pewno dżamani ich potrzebują, bo to jest nasza kolejna nowość i oni na dzień dobry mówią wam do widzenia, a na pewno bez ciśnienia i bez stresu.
2: Krzysiu, a podłączysz może kiedyś w końcu wszystkie kabelki tak jak trzeba? O.

0: organizacjami, które zajmują się na przykład dziećmi, młodzieżą, czy inne kluby też, które gromadzą osoby w wieku senioralnym. Na pewno będziemy robić takie otwarte drzwi i wspólne inicjatywy.
1: Mówiła członkini Poznańskiej Rady do Sprawy Rozwoju Wolontariatu Aleksandra Olchowska. Placówka będzie otwarta co najmniej 5 dni w tygodniu, od 4 do 6 godzin dziennie, a harmonogram zajęć zostanie dopasowany do potrzeb uczestników. Więcej informacji znajdziecie na stronie Poznańskiego Centrum Inicjatyw Senioralnych.
2: Ty też tworzysz radio. Napisz redakcja@afera.com.pl.
1: Poznańscy cosplayerzy zdobyli światowe uznanie, zajmując pierwsze miejsce na międzynarodowym turnieju. Ich sukces jest efektem ponadrocznej pracy nad kostiumami, rekwizytami i charakteryzacją. Ważnym etapem ich drogi był Pyrkon, gdzie konkursy cosplay stały się przepustką do międzynarodowej rywalizacji. Dzięki zwycięstwom i wyróżnieniom najlepsi twórcy z Poznania reprezentowali Polskę podczas finałów Extreme Cosplay Gathering w Paryżu, rywalizując z artystami z całego świata. Ich osiągnięcia potwierdzają, że cosplay to nie tylko hobby, ale także wymagająca forma sztuki, łącząca projektowanie, rękodzieło i aktorstwo. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu serwisów informacyjnych. Na kolejną porcję newsów zapraszam już jutro od 6.57.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
4: Sztuką na pewno jest budzić Poznań w ten sposób.

0: Godzina 10 wybiła na zegarku. Moi drodzy, mamy 15 dzień lipca, czyli środę. Dwa dni do weekendu nam zostały.
1: Obchodzą imieniny Henryk, Włodzimierz, Dawid, Roxana, Bonaventura, Anna, Daniel, Ignacy, Egon, Atanazy, Włodzimir i Cyriak.
0: Wszystkiego dobrego wam życzymy. Dzień bez telefonu komórkowego dzisiaj w kalendarzu mamy. Światowy Dzień Umiejętności Młodzieży dodatkowo również do tego wszystkiego się wpisał.
1: My oczywiście tych telefonów nie używaliśmy ani trochę i myślimy, że wy też na pewno nie używaliście. W lipcu pszczeliruj, nie opłaci trudu znój. Takie przysłowie jeszcze na dziś co do konkursu, który mamy do rozwiązania i do zwycięzcy, który wybierze się na Blue Summer Jazz Festival w tę niedzielę. Odezwiemy się drogą SMS-ową oczywiście.
0: Tak, jak wybierzemy, jak przeczytamy, jak się naradzimy. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za to, że byliście z nami przez te minione 3,5 godziny. Patryk Wojciech i Natalia Król odpowiedzialni byli za realizację programu.
1: Za serwis informacyjny odpowiedzialna była Michalina Pellowska. Ja nazywam się Mikołaj Pokorzyński.
0: Moje nazwisko to Stróżyński Kamil, jak już tak formalnie to robimy. No i na sam koniec zaglądamy. Aha, jeszcze Szymon Kamuta.

0: ogień jak Ed Sheeran. Patrzę na ogień jak na wiral. Bo z ogniem tak to bywa, że kiedy tak wywija się, o czasie zapomina. Patrzę na ogień jak Ed Sheeran. Patrzę na ogień jak na wiral. Bo z ogniem tak to bywa, że kiedy tak wywija się, o czasie zapomina.
1: Radio Afera, studenckie radio.

0: mężczyzną.
1: Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17.30. Tylko w Radiu Afera.
2: Zapraszam na Rumbę de Barcelona. Wakacyjne obrazki i słówka prosto ze stolicy Katalonii. Wtorki i czwartki, 8.30.
3: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.

0: Wybiła 15, a to oznacza tylko jedno.
1: Hurtownia w Radiu Afera.
0: Oprócz tego, że to oznacza wakacyjną hurtownię, to oznacza też, że jest środa 15 lipca i to również oznacza, że za konsoletą realizatorską zasiadł Maurycy Mytych, a przed mikrofonami
2: Katarzyna Rybicka
0: i Asia Woźniak.
2: To co, chciałabyś porozmawiać może o tym, kto dzisiaj obchodzi imieniny?
0: No pewnie wszystkiego najlepszego dla Henryka, Włodzimierza, Dawida, Roxany i Bonaventury. Wszystkiego najlepszego właśnie dla was w tym dniu. A co z nietypowymi świętami dzisiaj?
2: A dzisiaj jest dzień bez telefonu komórkowego. Więc jeżeli ktoś dzisiaj od was nie odebrał, to nie miejcie do niego żalu. Odpoczywa.
0: Odpoczywa, tak samo z odpisywaniem. Ja w ogóle dopiero niedawno zauważyłam, że taki dzień jest właśnie 15 lipca. No i nie wiem, czy ty się stosowałaś.

0: Chyba dlatego, co mówiłam wcześniej, przychodzimy do was teraz z konkursem, a w nim dwie wejściówki podwójne na Silent na Wolności, czyli taką imprezę, gdzie każdy dostaje swoje słuchawki, można zmieniać kanały, bawimy się wszyscy razem, ale możemy to zrobić do innej muzyki. Ten Silent na Wolności odbędzie się w piątek, czyli 17 lipca właśnie na Placu Wolności, tak jak wskazuje nazwa. A co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w naszym konkursie?
1: No, trzeba byłoby wysłać SMS-a na numer 7148, w prefiksie napisać afera, imię, nazwisko i odpowiedź na pytanie z uzasadnieniem. A jakie jest dzisiaj pytanie?
0: A my pytamy was o to w nawiązaniu do Dnia Talentów Młodzieży, co prawda, ale my pytamy was, jaki jest wasz talent albo jaki chcielibyście mieć. Czy tobie coś przychodzi do głowy?
1: Jaki ja bym chciała mieć talent?
0: Albo jaki masz?
1: Oj, ja podobno mam talent do gadania, ale to jest...
0: No ja się zgadzam.
1: To jest takie twierdzenie, które myślę, że jest troszeczkę nad wyrost. Ale to, jeżeli macie państwo jakieś talenty, a na pewno macie niezwykłe talenty, albo chcielibyście mieć jakieś talenty, nie wiem, podpatrzyliście u kogoś, to prosimy o wysłanie SMS-a. Koszt takiego SMS-a to złoty 23.
0: Na odpowiedzi będziemy czekać do 17:45, więc macie sporo czasu.

0: Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dzień dobry, ulotki.
3: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
1: Reklama.
4: Radio Afera, studenckie radio Politechniki.

0: naszej dzisiejszej nowości muzycznej, a utwór tego utworu to Kasztanowce, dlatego tak trochę nawiązujemy do jesieni, przez to, że właśnie z jesienią ma ten utwór się kojarzyć, właśnie z tymi spadającymi liśćmi, ze złotym szumem kasztanowców. Rozmawiałyśmy też o tym, że Kasztanowce to równie dobrze mógłby być tytuł jakiejś piosenki wiosennej, bo przecież kwitną kasztanowce.
1: Właśnie wiosną kwitną kasztanowce i kasztanowce wtedy są piękne, chociaż nie umiałabym się chyba zdecydować, kiedy są piękniejsze liście właśnie, bo kasztanowce mają takie piękne, pięciopalczaste liście, no i na wiosnę one są takie piękne, zielone, w ogóle kasztanowce kwitną, pachną w bardzo charakterystyczny sposób, a na jesieni są dużo bardziej popularne, jak już no, pospadają na ziemię i te liście też nadal piękne, pięciopalczaste, ale już są jednak złote albo trochę brązowe. Różne kolory wpadają.
0: Możecie razem z nami rozważać nad porami roku, słuchając właśnie naszej nowości, czyli Martyna Wrochna i Kasztanowce.

0: Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, że no, te drzewa są praktycznie martwe. Natomiast ZTM twierdzi, że te rośliny są, nie są uschnięte, są żywe i że nie wykształciły po prostu wystarczająco dużo liści.
1: Tak, no zatem twierdzi, że jeszcze odżyją. Zobaczymy. W każdym razie też podkreśla, że drzewa są objęte gwarancją do 2029 roku.
0: Co to w ogóle znaczy, że drzewa są objęte gwarancją do 2029 roku?
1: Nie wiedziałam, że drzewa mają gwarancję swoją drogą, ale widzę, że tak szkółki drzewne robią, te gwarancje jakby wystawiają. No to dobrze, ale no teraz ich obowiązek ich utrzymania i pielęgnacji no, spoczywa na wykonawcy, więc no, czekamy, aż one odżyją. Ja trzymam bardzo mocno kciuki. Ogólnie pojawił się też temat, że one powinny, albo że będą wymienione po prostu w tym momencie, jeśli rzeczywiście nie wykształcą jakiś oznak życia.
0: Chyba systemu korzeniowego przede wszystkim.
1: Albo liści. No różnych, naprawdę różne tam rzeczy mogą się dziać. No a ta decyzja o wymianie jeszcze nie została podjęta. Także co? No będziemy pewnie czekać.
0: Nie wiem. Ja naprawdę bym chciała, żeby moje rośliny były objęte gwarancją do 2029 roku, bo ja mam cały parapet w roślinach, więc chciałabym, żeby ktoś mi je po prostu regularnie wymieniał, jeżeli jakieś stwierdzą, że jednak nie wygodnie im na tym parapecie.
1: Może masz. Może musisz po prostu w dobrym miejscu sprawdzić, czy ta gwarancja jest.

0: 1434 roku, no czyli trochę wcześniej niż od tego, co zaczęłam, Władysław III Warneńczyk został koronowany na króla Polski.
1: Ale dzisiaj historycznie, bardzo
0: tak
1: historycznie.
0: Właśnie.
1: No ja mam troszeczkę mniej historycznie, nie będziemy się aż tak bardzo cofać w czasie, bo ja bym się chciała wrócić do 1973 roku, bo wtedy właśnie urodził się John Dillman, czyli amerykański perkusista zespołu System of a Down. Kojarzysz w ogóle ten zespół?
0: Mhm, jak najbardziej.
1: Chyba każdy go kojarzy. I to jest jedna rzecz, ale druga muzyczną rzecz, którą chciałam wspomnieć, to coś, co wydaje się bliskie sercu większości prawdopodobnie z nas, czyli był pierwszy przystanek Woodstock i trwał on aż do 16 lipca, czyli aż dwa dni. I odbywał się w Trzmankowie. Wystąpili tam m.in. Mysłowic, Deserter, Weather, Illusion i Hurt. I której z nich najbardziej lubisz?
0: Ciężko powiedzieć, ale pomyślałam sobie teraz o tym, że jeśli ktoś usłyszał teraz o takim, w sensie, że mogą się komuś rodzić fajne wspomnienia, jeśli ktoś ze słuchaczy był, to oczywiście zazdrościmy i na pewno przypomniałyśmy co nieco, pewnie dużo się działo.
1: Na pewno dużo się działo, ja bym chciała usłyszeć na żywo na pewno Mysłowic albo Dezertera. To byłoby w takiej mojej topce, żeby to posłuchać.
0: No co, takie mamy marzenia, mamy nadzieję, że się spełnią.

0: Teraz przechodzimy z taką naprawdę fajną informacją na dzisiaj. Poznań może być dumny ze swoich mieszkańców, ponieważ poznaniacy są mistrzami świata w cosplayu.
1: Tak, zgadza się. W tym roku reprezentowali Polskę właśnie duet Ayo i Helper, którzy właśnie na co dzień mieszkają w Poznaniu. Prowadzą sociale, zajmują się cosplayem, zajmują się rekonstrukcją, zwłaszcza tutaj Helper zna się na tym bardzo, bardzo dobrze. No i wygrali najbardziej prestiżowy międzynarodowy konkurs cosplay, który miał właśnie finał w Paryżu. Ten finał to się nazywał Japan Expo. I to jest właśnie taki konkurs, gdzie są po prostu najlepsi z najlepszych. To są też ludzie, którzy w zeszłym roku wygrali Festiwal Fantastyki Pyrkon, wygrali maskaradę, bo to wygląda właśnie w taki sposób, że najpierw wygrywasz maskaradę, czyli jesteś właśnie najlepszym z tych, którzy przyjechali na maskaradę i później Pyrkon wysyła cię dalej. I tutaj właśnie był to w tym roku Paryż.
0: Mhm. A tak właśnie też teraz doczytując i może żeby wam zwizualizować, jak duża była konkurencja, to pokonali uczestników z ponad, właściwie nie z ponad, ale uczestników z 23 krajów, więc to naprawdę nie byle co, oprócz tego, że tak jak mówiłaś, to bardzo, bardzo prestiżowy konkurs, no to konkurencja była ogromna.
1: Zwłaszcza, że tutaj też trzeba byłoby wspomnieć, że no na przestrzeni lat mieliśmy różne zasługi, głównie to było drugie miejsce zarówno w duecie, jak i solo. Ostatni raz Polska wygrała finał ETC w 2013 roku, wtedy właśnie mieliśmy złoto i wtedy zwyciężyła Szapi w cosplayu Brinty z gry Engine No Rigel. No i w 2018 triumfowała też Luisa jako May z gry Overwatch, też takiej dość popularnej gierki. No a w tym roku no to mamy parę i mamy złoto, to mnie niesamowicie cieszy, tak naprawdę.
0: A czy ty mogłabyś coś więcej, bo właśnie Kasia się na tym zna i mówiła mi wiele ciekawostek z tej dziedziny, czy mogłabyś powiedzieć coś więcej o postaciach, w które wcierali się finaliści?
1: Wiesz co, myślę,

0: że ładne, estetyczne, albo, no, albo tak mi się wydaje, że niekoniecznie.
1: No to nie, bo zdarzała się już takie sytuacje nawet gdzieś tutaj na polskim podwórku, że ludzie się zastanawiali na przykład, czemu ktoś wygrał, a przecież ktoś inny miał lepszy strój. To już państwu tłumaczę, że jeżeli chodzi o takie konkursy, to brane jest pod uwagę bardzo wiele rzeczy, na przykład ilość technik. Na przykład jeżeli chodzi o samo szycie, to ile rodzajów technik szycia było użyte, czyli czy było to szycie ręczne, czy było to szycie na maszynie, też skomplikowanie stroju. Więc na przykład szycie na kole, które jest dużo trudniejsze, jest gdzieś tam oceniane wyżej, czy zostały wykorzystane różne materiały, czy na przykład była wykorzystana skóra, bo ze skórą pracuje się też kompletnie inaczej, szyje się skórzane elementy ręcznie, nie da się zszyć w sumie na maszynie za bardzo, też się szyje w kompletnie inny sposób, czy było coś odlewane, na przykład z miedzi, bo tutaj jeden z uczestników odlewał coś z miedzi, czy były na przykład używany plastik, czy były używane różne na przykład rodzaje materiałów, czy były futra, czy było cokolwiek innego, to wszystko jakby się gromadzi, ale oprócz jakby tego, jak wykonany został strój, z jakiej jakości, z jaką dbałością i wiernością, plus jeszcze faktycznie ilość materiałów, technik, to jeszcze jest to, jak się człowiek w tym stroju poruszał.
0: Wow, no to rzeczywiście wiele, wiele czynników, a mimo wszystko taki sukces.
1: To jest ogromny sukces, zwłaszcza, że tutaj faktycznie coś, o czym zajawiłam, to, że jak się człowiek porusza, czyli czy jest w stanie pokazać na scenie, jaka ta postać jest z gry, z filmu, z czegokolwiek.
0: Aha, czyli to jakby w taką stronę aktorską?
1: Tak, takiego roleplayu. W sumie w cosplay jest słowo roleplay, czyli czy jest w stanie się właśnie tak poruszać, plus czy jest w stanie właśnie oprócz stania wykonać coś więcej, czy ten strój jest funkcyjny przy okazji. Znaczy funkcyjny to też jest za duże słowo, ale czy jesteś w stanie na przykład, skoro, nie wiem, cosplayujesz Assassina, czy jesteś w stanie zrobić przewrotkę w tym stroju, czy nie, czy jest na przykład za sztywny, za twardy.
0: Okej, okay, i czy też się swobodnie możesz w nim poruszać? Rozumiem, że to też trochę kwestia tego?
1: Trochę też kwestia tego, bo na takich dużych konkursach nie ma czegoś takiego, co się nazywa catwalk, czyli że chodzisz tylko po scenie i pokazujesz, że ten strój istnieje, ale są bardzo często scenki i za scenki mogą być obcięte punkty, więc nawet jeżeli masz super strój, super materiał, w ogóle wszystko, to jeżeli scenka nie będzie oddawała klimatu postaci albo nie będzie interesująca, mogą ci obciąć za to punkty albo w ogóle je zabrać.
0: A czy jest ważne to, czy się w pełni samemu wykonało taki strój, czy to jakby z założenia
1: to jest podstawa.
0: Okej, no bo no właśnie, zastanawiam się, czy z założenia jest tak, że osoby wcielające się w postacie same muszą wykonać strój.
1: Tak, same muszą wykonać strój. Nie może nikt ci przy tym pomagać. Musisz mieć też zresztą udokumentowane to, że to zrobiłaś i kolejne elementy. Jest coś takiego jak księga cosplayu, czyli jak idziesz na taki bardzo ważny, bardzo duży konkurs, to oprócz tego, że bierzesz ze sobą strój, bierzesz sobie pomocnika, mówimy na nich właśnie helperzy, to jeszcze masz ze sobą taką księgę, gdzie udowadniasz, że ty to robiłeś i są poszczególne kartki, gdzie po prostu masz krok po krok, jak to zostało zrobione.
0: No to rzeczywiście imponujące. Kasia przybliżyła nam zasady konkursu i ja myślę, że to tylko spotęgowało takie wrażenie, że to ogromne osiągnięcie. Także jeszcze raz wielkie gratulacje dla naszych poznańskich mistrzów świata.

0: Dodatkowa inwestycja, łącznie $500 milionów inwestycji w Poznaniu.
1: Pani rzecznik mówi również o 4 nowych trasach będących dostępne tej zimy.
0: Myślę, że najważniejszą wiadomością dla pasażerów jest 26 tras, z czego absolutne 4 nowości na zimę, w tym tak wspaniałe jak Barcelona i Porto, które są idealnymi kierunkami na zimowe wyprawy.
2: Jak mówi prezes zarządu portu lotniczego Ławica Grzegorz Bykowski, to jest wydarzenie i sytuacja wyjątkowa, ponieważ samoloty będą nowej generacji.
3: Udział tych cichszych samolotów wzrasta i to jest dla nas bardzo, bardzo ważne. To są samoloty, które emitują 40% mniej hałasu. To są najnowocześniejszego typu silniki i to one mają tutaj decydujący wpływ, nie sama geometria samolotu, ale te silniki.
2: A co to oznacza dla miasta? Okazuje się, że bardzo dużo, ponieważ z perspektywy regionu te nowe trasy to konkretne korzyści gospodarcze, a z analiz naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wynika, że pasażerowie przylatujący do Poznania generują rocznie blisko 2 miliardy złotych wartości dodanej dla gospodarki właśnie. Dlatego każde nowe połączenie zwiększa ten potencjał, wspierając rozwój turystyki i biznesu Poznania.

0: Mamy nowego mieszkańca Poznania.
1: A to tak, to też, ale niestety na krótko. Niestety jest na krótko, ale jest. Jest, chociaż na chwilę. Na razie mówi się, że ona ma 6-7 miesięcy i w ogóle jest zdrowa. To też jest bardzo radosna informacja.
0: No właśnie, a cała sytuacja wyglądała tak, że od ubiegłego czwartku trwały poszukiwania właśnie pumy, która została zauważona przez myśliwego w lesie, niedaleko Polanowa, to jest w województwie zachodniopomorskim. No i pumę udało się złapać i wtedy trafiła do nas, do poznańskiego zoo, ale jak już mówiłyśmy, no nie zostanie tam na tak długo.
1: No odłowiona została, dokładniej rzecz mówiąc, 12 lipca, to była niedziela, dostała ona zestrzałki ze środkiem usypiającym, więc tak właśnie udało się ją złapać. Jest aktualnie na kwarantannie i ma badania laboratoryjne. Więc
0: właściwie chyba nie wiemy jeszcze, ile ona u nas zostanie, no ale po zakończeniu kwarantanny i po przejściu badań pumie zostanie przydzielone docelowe miejsce zamieszkania, no ale wiemy, że Poznań to nie będzie, dlatego jak ją szybko przywitaliśmy, tak szybko ją niestety od nas pożegnamy.
1: Niestety, a trochę szkoda, bo ja lubię takie duże kitki, zwłaszcza, że no wiadomo, że ona jest gdzieś tam z jakiejś pseudohodowli, z nielegalnej hodowli, no bo faktycznie nie ucieka przed człowiekiem, wręcz się do niego łasi.
0: Aha, no to rzeczywiście, to, no zresztą chodziła po lesie w zachodniopomorskim, to też może świadczyć o tym, że...
2: Wiesz, dziki też chodzą po lesie.
0: Myślę, że dzik i puma, jak się w Polanowie spotkały, to mogły się bardzo zdziwić.
2: Chciałabym zobaczyć
0: nie wiem,
2: to
0: kto
2: spotkanie.
0: Bardziej. Dobrze, że ja się z nią nie spotkałam. Myślę, że w takim lesie, na szczęście nie jesteśmy w województwie zachodniopomorskim. Jeśli ktoś się z nią spotkał, to w ogóle dawajcie znać. Ale co? No właśnie taki mieszkaniec do nas zawitał. Myślę, że na pożegnanie przydałaby się jej jakaś feta.

0: Ja to uważam, że to w naszej konwencji ortograficznej jest nieprzyjęte. To są te błędy ortograficzne interpunkcyjne. W wielkim skrócie mówię. Dalej błędy fleksyjne. No to wtedy, kiedy źle odmieniamy, no choćby taki przykład, ten pomarańcz. Nie ma tej ten pomarańcz, tylko jest ta pomarańcza, prawda? Czy dalej mam taki wykład, spuchnęła zamiast spuchła. Ja zetknęłam się w języku dzieci, które jeszcze nie mają dobrze wykształconej tej fleksji, nie potrafią, więc będą, ponieważ takim wyrazistą formą jest końcówka ów, to będzie biedronków, a nie biedronek, prawda? No, tak jak panów. Czy dalej studiuję w Oxford, co jest niepoprawne, ale studiuję w Oxfordzie. To są te błędy fleksyjne. Błędy słownikowe, akwen wodny, więc to jest pleonazm oczywiście, bo albo akwen, albo wodny, zbiornik wodny, prawda? Czy bardzo podobnie brzmiące adaptować i adoptować. Mhm. Brzmi bardzo podobnie, ale zupełnie różne znaczenia i to są właśnie te słownikowe błędy. Albo nadużywanie, no to jest chyba takie dziś bardzo powszechne, wyrazów modnych. Opcja. Nie ma takiej opcji. No to proszę posłuchać dookoła. Czegoś nie mogę zrobić, no to nie ma takiej opcji. Albo też ogarnąć. W tej chwili wszystko się ogarnia. Mhm. Błędy frazeologiczne, to jest kolejny typ błędów. Wypić jednym duszkiem. Więc nie można jednym. Albo wypić duszkiem, albo po prostu wypić szybko. Czy dalej utopić w przysłowiowej łyżce wody. No to już jest samo przysłowie, czy tam związek frazeologiczny. Po co to przysłowiowej? No to jest kolejne. Dalej błędy słowotwórcze. Takie jak głupość zamiast głupota. No chcę się delikatnie powiedzieć, o to powiedz, co za głupości pleciesz, zamiast głupoty. Neologizmy różnego rodzaju i takie jak poeciarz. Wszystkie rzeczowniki rodzaju męskiego, czy większość tworzy się przez formant aż, czyli stolarz, malarz, piekarz i tak dalej, no to ten, co pisze poezję, to jest poeciarz. Dalej błędy fonetyczne, czyli wymawianiowe. Proszę posłuchać na ulicy, jak niestarannie się dzisiaj mówi. Zamiast są, no to mamy som albo so. Dalej środek, kielner, zamiast trzeba, to trza. Szybko, szybko i niestarannie, czyli to jest fonetycznie. Złe akcentowanie to jest też należy do tych błędów fonetycznych. Gramatyka, wymawiamy na trzeciej sylabie od końca, a ile osób wymawia gramatyka? To jest niepoprawne, zastrzegam. Składniowe to jest niepoprawne łączenie różnych form wyrazowych. Dzieci wyjechali. To jest niepoprawne, dzieci wyjechały. Dalej, zdając egzamin, został przyjęty do szkoły. To jest niepoprawne. Ja chciałabym, żeby tu zrozumiano, że ja podaję formy zdając egzamin. Zdał egzamin i został przyjęty, więc nie można używać tego imię słowu. I błędy stylistyczne. No to jest niestosowne użycie środków językowych w określonej wypowiedzi czy sytuacji. Na przykład ojciec do syna wraca z pracy i pyta, cóżeś mój młodzieńcze wyniósł z tych nauk? Jest to bardzo niestosowne. No i z czegoś się nauczył, prawda, powiemy sobie. A to jest takie wyszukane bardzo. Panie dyrektorze, z tą babą od Polaka nie da się już wytrzymać. No, do dyrektora, no jest to nieodpowiednia sytuacja, kiedy uczeń w ten sposób zwraca się do dyrektora. Więc to są te błędy stylistyczne, czyli trzeba styl, czy całą wypowiedź, czy słowa, które używamy w wypowiedzi, dostosować do sytuacji. A to jest telegraficznie w pigułce.
1: Ja nawet nie będę dopytywać, bo po prostu i dużo informacji, ale bardzo konkretnie, więc dziękujemy tutaj bardzo za to.

0: mistrz mowy polskiej.
1: Audycja archiwalna.
2: Autopromocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: Szampan MP3.
4: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
5: W środę o 20.
3: Zaprasza Zespół Niemoc.
2: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

Nie wiem, czy Państwo wiedzą. Zapewne Państwo wiedzą. Większość z Państwa na pewno będzie wiedzieć. Była taka seria, nazywała się Pokémonem. Ona skończyła w tym roku 30 lat. No i też Pokémony wydały swoją grę. To było Pokémon Go. Ta gra już ma lat 10. I proszę sobie wyobrazić, że w związku z tym, że ta gra już ma 10 lat, na Times Square

19:00 w dzisiejszym gramy na aferę. Pozostajemy oczywiście przy temacie, który dominuje w dyskursie piłkarskim już od niemal miesiąca, a więc mundial, a dokładniej Ameryka Południowa, bo choć Mistrzostwa Świata odbywają się w Ameryce Północnej, w Kanadzie, USA, Meksyku, te finałowe mecze już tylko w Stanach Zjednoczonych, to jednak my przenosimy się dziś nieco bardziej na południe. Ameryka Południowa zalicza kolejny słodko-gorzki mundial, bo choć wciąż w momencie, kiedy ta audycja będzie emitowana, kiedy będziecie jej słuchać, być może już niekoniecznie, o Mistrzostwo Świata walczy przedstawiciel tego kontynentu, a więc Argentyna, to ci pozostali z Brazylią na czele zaprezentowali się dużo, dużo bardziej mizernie. I o tym, dlaczego tak się dzieje, czy południowoamerykański futbol przeżywa kryzys, a jeśli tak, to skąd on się wziął? Porozmawiamy dzisiaj z naszymi gośćmi. Będą z nami Seven Lipoński, a więc kibic reprezentacji Canarinhos, oraz Michał Borowy, człowiek, który o argentyńskim futbolu wie wszystko, a nawet więcej. Zostańcie z nami, to jest Gramy na Aferę.

0: 2022 roku, to właściwie miała nie tyle przebłyski, co potrafiła w taki sposób zagrać cały turniej. Oni wtedy wygrali 7 spotkań bez żadnych dogrywek, bez żadnych karnych. Tą jedyną drużyną, która potrafiła tak zrobić w 7 spotkaniach. Wcześniej Brazylia w 70 roku wygrała 6 meczów też bez żadnych dogrywek. Nikt inny nie potrafił tego już później zrobić. Z czego to wynika, że taka zapaść nastąpiła Brazylijczyków i futbolu brazylijskiego? No pewnie powodów tutaj jest kilka. Mnie uderzyła jedna statystyka, którą sobie uświadomiłem krótko po tym meczu z Norwegią. Brazylia w drodze po ten ostatni tytuł w 2002 roku wygrała w fazie pucharowej 4 kolejne mecze z drużynami ze strefy UEFA, z Europy. To była kolejno Belgia, Anglia, Turcja i Niemcy w finale. Od tamtego czasu Brazylia ani razu nie wygrała w fazie play-off na mundialu z europejską drużyną. Pokonywali jakieś zespoły typu Ghana, typu Chile, ale za każdym razem, gdy wpadli na zespół z Europy, od razu oznacza to dla nich wylot z turnieju. No niestety nie tak, nie inaczej było. Tym razem też Brazylia odpadła po prostu z Norwegią.
1: No tak, bo jeśli chodzi o ten tegoroczny występ Brazylii na Mistrzostwach Świata, to tu co prawda udało się pokonać europejski zespół, ale w fazie grupowej. Tam zaczęło się od meczu z Marokiem 1-1. No już po tym spotkaniu różne głosy padały, bo rzeczywiście tam jednak to Maroko prezentowało się lepiej. 3-0 z Haiti, tak jak tu wspomniałeś, popis też Viniciusa w obu tych spotkaniach, bo rzeczywiście zawodnik Realu Madryt po raczej słabym sezonie w ekipie królewskich tutaj ciągnął ten zespół. O Vinim jeszcze pewnie za chwilę sobie porozmawiamy szerzej. Na sam koniec kolejne 3-0, tym razem ze Szkocją. Przepchnięty mecz tak naprawdę z Japończykami, bo tam Japonia no przez dużą część też prezentowała pewnie ciekawszy, bardziej zorganizowany przede wszystkim futbol niż Brazylia, ale ostatecznie udało się na swoją korzyść ten mecz no przechylić szale zwycięstwa w tamtym pojedynku i wspomniana porażka z Norwegią 1-2, tak naprawdę 2 gole w końcówce Erlinga Haalanda i rzut karny też człowieka, o którym jeszcze pewnie dzisiaj o którym sobie porozmawiamy, a więc Neymara, tak bardziej już na otarcie łez. Czy był w ogóle jakiś moment na tegorocznym mundialu Sewerynie, kiedy ty myślałeś, że to już może jednak jest ta Brazylia, że Carlo Ancelotti, no mając no wiele różnych problemów kadrowych z tym zespołem, że jednak coś się zaczyna być może dziać dobrego?
0: Z pewnym przerażeniem stwierdzam, że nie było takiego momentu. Trochę mogły zaciemnić ten obraz te wysokie wygrane w grupie, no ale to jednak były dużo słabsze reprezentacje. Haiti, Szkocja, to nie jest ten rozmiar kapelusza. Na poprzednich turniejach, na których Brazylia odpadała, takie momenty były. Pamiętam mundial w 2006 roku, kiedy Brazylia broniła tytułu, przywiozła taką pakę gwiazd, jeszcze wydawało się, że lepszych niż w 2002 roku i wtedy bardzo się męczyła właśnie, co ciekawe, w rozgrywkach grupowych, ale wyszła z grupy mimo wszystko z 3 zwycięstwami. Rozbiła całkiem dobrą wtedy Ganę 3-0, no i wydawało się, że zaczyna łapać ten rytm, że może obronić tytuł. Na kolejnych mundialach też były takie momenty, kiedy człowiek jako kibic Brazylii myślał sobie, kurczę, oni jednak chyba się rozkręcają. W tym roku w zasadzie takiego momentu nie było. W zasadzie już te pierwsze 30 minut meczu z Marokiem było dramatyczne. Pierwsza połowa z Japonią dramatyczna. Z Norwegią też właściwie było widać już od pierwszych minut, że to nie będzie łatwa przeprawa. I tak naprawdę mam takie niemiłe wrażenie, że ta Brazylia no po prostu męczy się i nie daje rady z coraz słabszymi rywalami z turnieju na turniej. To zresztą widać po tym, jak daleko zachodzą te zespoły, które ich wyeliminowały. Gdy w 2006-2010 roku eliminowały ich jednak potęgi typu Francja, Holandia, to one później dochodziły do finału. A w kolejnych latach, no teraz Brazylia przegrywa z takimi zespołami jak Chorwacja czy właśnie Norwegia, które no z całym szacunkiem, ale są jednak słabsze i do finału nie dochodzą. Więc coś się popsuło w tej brazylijskiej piłce pewnie jeszcze sobie tutaj zaraz głębiej w to wejdziemy. Ja tylko zaakcentuję, że no właśnie, Vinicius był jedyną gwiazdą. Dopóki on dawał radę, to jakoś ten wózek ciągnął, ale absolutnie nie ma Brazylia w tym momencie takiej trójki piłkarzy, jak chociażby Ronaldinho, Rivaldo i Ronaldo w 2002 roku, którzy no, ciągnęli ten wózek i gdy jeden miał jakiś słabszy mecz, to pozostała dwójka potrafiła ten zespół pociągnąć. Już nie mówiąc o piłkarzach z tła, którzy wtedy też byli mimo wszystko dużo solidniejsi niż ci dzisiejsi.
1: No właśnie, postać Ronaldo to jest tutaj myślę, że dość istotny wątek w tej całej historii.
0: Mój bohater z dzieciństwa. Pewnie zresztą wielu innych ludzi też.
1: Il Fenomeno no, był fenomenalny, ale chyba problemem takim, z którym Brazylia się już boryka od czasów choćby, od czasów tak naprawdę zakończenia tej poważnej kariery przez Ronaldo, jest brak takiej dziewiątki naprawdę, naprawdę światowej klasy. Bo teraz, jeśli mówimy o Brazylii, o tej potencjale w ofensywie, no to wspominamy tutaj właśnie Viniciusa, ale z całym szacunkiem do zawodników, których no, tutaj Carlo Ancelotti musiał korzystać na środku ataku, no to czy Mateusz Cunha, czy Gabriel Martinelli, to nie są jednak gracze takiego pokroju jak właśnie Ronaldo. Myślisz, że te lata posuchy na pozycji numer 9 to też jest jeden z tych powodów, dla których ta Brazylia jest w takim miejscu, a nie innym?
0: Na pewno tak, chociaż problem nie sprowadzałby się z pewnością do jednej pozycji, ale rzeczywiście tu trzeba przypomnieć, że turniej w ogóle meczem z Maroko zaczął na dziewiątce niejaki Igor Thiago, na którego jak się patrzyło, to aż trudno było uwierzyć, że to jest zawodnik, który w ostatnim sezonie strzelił ponad 20 goli w Premier League. Zupełna pomyłka taki wybór, ale to też pokazuje, z jakim problemem Brazylia się boryka. Bywało jeszcze gorzej, pamiętam mniej więcej 10 lat temu Brazylia na Copa America wystawiała w podstawowym składzie napastnika bodajże na domku Tardelli, który grał wówczas bodaj w lidze chińskiej. I to pokazuje, jak padła ta pozycja w ostatnich, no powiedzmy, kilkunastu, dwudziestu latach. Pamiętam, był taki obrazek, trochę prześmiewczy, obrazujący, co się stało z tymi brazylijskimi napastnikami. To był obrazek, w którym był właśnie wspomniany Ronaldo po jej koszulce z numerem 9. Obok niego Adriano, w nieco zbyt dużej dla niego koszulce z numerem 9. Później kolejni Luis Fabiano, Fred i inni, dla których ta koszulka z numerem 9 już była zdecydowanie za duża, bo oni byli za mali, żeby się w nią po prostu jakoś zmieścić. Bardzo duży problem Brazylii w produkcji, źle to nazwałem, brzydko, produkcji, w wychowywaniu, wyszkalaniu takich właśnie napastników czarujących grą, ale nie tylko napastników. Brazylia cierpi na brak rozgrywających pokroju Ronaldinho chociażby, który przecież 20 lat temu tarował, był najlepszym piłkarzem świata. Teraz Brazylia może o takim zawodniku właściwie tylko pomarzyć. To widać też po zdobywcach złotej piłki. Jeśli się nie mylę, od czasów Kaki żaden Brazylijczyk złotej piłki nie zdobył, bo nie sięgnął po nią Neymar, mimo że parę razy był blisko. Właściwie był jedynym zawodnikiem, który tak się koło tej złotej piłki kręcił, co też jest wymowne, bo przecież Brazylijczycy potrafili mieć po dwóch, trzech zawodników w czołówce tego plebiscytu. Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos, Ronaldinho wspomniany, a od 20 prawie lat jest właściwie posucha, gdyby nie liczyć tego nieszczęsnego Neymara, którego, dodam od razu, też jak z Brazylii, niespecjalnie poważam, chociaż tutaj już wchodzimy w aspekty nie tylko związane z grą, ale takie też charakterologiczne, mentalnościowe.
1: No tak, piłkarzami, którzy się zbliżyli do tej złotej piłki od czasów Kaki z Brazylii, no to oprócz właśnie Neymara był jeszcze Vinicius te dwa lata temu, no i można by tak prześmiewczo jeszcze powiedzieć, że oczywiście Jorginho, ale on akurat w tym futbolu reprezentacyjnym wybrał ostatecznie Włochy. Mówimy tutaj o pozycji numer 9, powiedzieliśmy sobie o braku tego no, napastnika światowej klasy, o braku takich piłkarzy z wyjątkiem Viniego, którzy nawiązywaliby do graczy pokroju Ronaldinho, Ronaldo, a więc do zawodników nie tylko wybitnych pod względem piłkarskim, ale też takich dość efektownych, co też kibice lubią, ale tak jak tutaj też powiedziałeś, te problemy Carlo Ancelottiego wynikały na tym mundialu, a właściwie drużyny Carlo Ancelottiego wynikały nie tylko z uwagi na pozycję napastnika, ale tych problemów było znacznie więcej. Przecież te słabe, mizerne boki obrony, co w obecnym, we współczesnym, bardzo dynamicznym futbolu odgrywają no, ogromne znaczenie. Ci piłkarze powołani z Ligi Rosyjskiej do reprezentacji Brazylii.
0: Tak, Douglas Santos.
1: Ta degrengolada, jeśli chodzi o no, kadrę, taką czystą kadrę Brazylii, rzeczywiście jest spora. Jak myślisz w ogóle, z czego wynikają te problemy przy produkcji, przy właśnie wychowywaniu piłkarzy w Brazylii, no bo przecież to jest wciąż kraj, w którym w piłkę od małego, od tej kołyski grają niemal wszyscy, którzy wszyscy ten futbol chłoną. Tymczasem, no rzeczywiście tutaj te problemy, jeśli chodzi o jakość, czystą jakość zawodników, moglibyśmy pewnie wyszukać na niemal każdej pozycji.
0: Od razu zaznaczę, że nie czuję się jakimś wielkim ekspertem, bardziej kibicem reprezentacji Brazylii, ale tak patrząc właśnie z zewnątrz, wydaje się i też myślę, pytam o tym, że trochę się zmienił system szkolenia w ostatnich latach w Brazylii, że bardziej zaczęła się taka, znów powiem brzydko, produkcja piłkarzy pod kątem tego, żeby jak najszybciej sprzedać ich do lig europejskich. To oczywiście nie musi być złym procederem, jeśli jest to robione z głową. Wspomniany Ronaldo przecież trafił do Europy mając kilkanaście lat jeszcze, z nastolatkiem. Znaleźlibyśmy przykłady piłkarzy, którzy trafiali w podobnie młodym wieku i też robili kariery. Ale widać, że gdzieś w tym szkoleniu zatracono tę magię brazylijską. Podobno jest tak w Brazylii, że trenerzy bardzo patrzą na wynik, trenerzy też są bardzo z tych wyników rozliczani. To pewnie powoduje, lutuje na sposób, w jaki Brazylijczycy trenują. Mamy też chyba ogólnie jednak nieco inne podejście Brazylijczyków do piłki niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Mignął mi gdzieś taki sondaż, że ponad 50% Brazylijczyków w zasadzie nie interesuje się specjalnie wynikami kadry. To pewnie te 30-40 lat temu byłoby nie do pomyślenia. No, tu wchodzimy w jeszcze głębsze aspekty i wątki typu organizacja mundialu w 2014 roku, która miała być wielką szansą, a skończyła się nie dość, że z klęską sportową, to jeszcze protestami przed mundialem. To było nie do pomyślenia, że Brazylijczycy protestowali przeciwko organizacji mundialu w piłce nożnej. I jeszcze jedna rzecz, która mi się bardzo rzuca w oczy, to jest brak liderów na boisku. Znowu wrócę do tej trochę gloryfikowanej przeze mnie reprezentacji z 2002 roku, która to nie było tak, że ona nie miała trudnych momentów na tamtym turnieju. Nie wszyscy pewnie pamiętają, że Brazylia tamten turniej zwycięski ostatecznie zaczęła od straty bramki i przegrywania w meczu z Turcją, więc podobnie jak w tym roku z Marokiem, tyle że wtedy potrafiła się z tego dźwignąć, wyciągnąć to na 2-1, pewną pomocą sędziego, to jest inna sprawa, ale jednak odwracała te mecze z Anglią bardzo mocno wtedy w ćwierćfinale, przegrywała 0-1 po błędzie Lucio, bramkę strzelił Michael Owen i co? Brazylia wygrała, wyciągnęła to na 2-1 po słynnej bramce Ronaldinho z rzutu wolnego, to dzisiaj nie wiemy, czy on chciał dośrodkowywać, czy strzelać za kołnierz Davidowi Simanowi. W każdym razie byli na boisku właśnie wspomniani liderzy, którzy potrafili tę kadrę pociągnąć, w trudnym momencie poderwać i sprawić, że oni pokazywali jednak tę swoją brazylijskość, potrafili stłamsić rywala i odwrócić losy meczu. Tego mi brakuje w ostatnich latach. W zasadzie poza wspomnianym Viniciusem, który tak błysnął mimo wszystko na tegorocznym mundialu, no to jedynym liderem, w cudzysłowie, który przychodzi nam na myśl, jeśli chodzi o Brazylię, w ostatnich latach jest Neymar. No ale Neymar niestety nie dał się poznać jako lider, który wyprawiałby cuda na boisku w momencie, kiedy Brazylia przegrywa, który potrafiłby w pojedynkę rozstrzygnąć losy meczu. Niestety Neymar na mundialach bardziej nam się kojarzy symulowaniem, kłóceniem się z sędziami, tego typu historiami, z memami, na których on się turla po boisku, symulując, że był faulowany. I tak naprawdę to właściwie samo przez siebie się komentuje. za czasów chociażby tej Brazylii sprzed 30 paru lat nie trzeba było symulować na boisku, po prostu Brazylia wygrywała bez uciekania się do żadnych wymuszonych rzutów karnych czy wolnych.
1: No i jeśli chodzi o Neymara, to zakończył swoją karierę reprezentacyjną też pewnie trochę w takim stylu, w jakim ten jego koniec kariery w ogóle wygląda, bo niby strzelony gol, ale od razu też no, w sytuacji, w której teoretycznie twoja drużyna pewnie może mieć jeszcze tę jedną szansę, żeby doprowadzić do dogrywki. On bierze tę piłkę, ale najpierw jeszcze musi podejść do Nylanda, bramkarza reprezentacji Norwegii, musi go jakoś sprowokować, coś mu jeszcze powiedzieć. Trochę to wszystko chaotyczne, jeśli chodzi o tę końcówkę tamtego spotkania z Norwegią. Szczególnie biorąc pod uwagę też to, co się dzieje na przykład w przypadku reprezentacji Argentyny, o której będziemy sobie w drugiej części z kolei tej rozmowy, tej dzisiejszej naszej audycji mówić, gdzie widać, że jakby wszyscy po pierwsze wspierają tego Messiego, są jakby obudowują swojego gwiazdora, a po drugie wszyscy tam rzeczywiście walczą jako taka jedna drużyna, a troszkę chyba w tej Brazylii, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, to wyglądało jakby to jednak była taka troszkę zbieranina ludzi, nawet po części z przypadku.
0: No i pewnie ciężko porównywać przypadki Neymara i Messiego mimo wszystko, mimo że Messi parę lat starszy od Brazylijczyka.
1: A nie widać, to prawda, na boisku troszeczkę.
0: Warto przypomnieć w tym kontekście, że Neymar wszedł na boisko w meczu z Norwegią jeszcze przy stanie 0-0. Oczywiście nie chcę go tutaj obarczać i czynić z niego głównego winowajcy tej porażki. Tutaj rozmawiamy sobie o wielu czynnikach, które się złożyły, ale jest wymowne, że w sytuacji, kiedy Brazylia próbuje uniknąć dogrywki, próbuje jednak wygrać to spotkanie, to ratunku szuka w 34-letnim podstarzałym Neymarze, który jest wrakiem tego piłkarza, którego podziwialiśmy kilkanaście lat temu, bo najwyraźniej nie miał za bardzo Carlo Ancelotti po kogo jeszcze sięgnąć. To pokazuje też wątłość kadrową tej drużyny. Ale Neymar no nie był w formie. Wielkie kontrowersje budziło w ogóle samo jego powołanie. Przecież nie grał w reprezentacji przez 2,5 roku. No i to jest też wymowne, że Brazylia szuka ratunków takiej postaci i pewnie no, można by się spierać, czy jego powołanie było dobrym posunięciem, czy on może dało dobrą atmosferę w kadrze. Wiemy, że i tacy piłkarze są potrzebni, ale wzbudziło to na pewno sporo kontrowersji w Brazylii. Pewnie nie pomogło to w przygotowaniach do turnieju. I tak naprawdę rezultat jest jaki jest. Wcześniej, w latach poprzednich, gdy jakiś Brazylijczyk doświadczonym już nazwijmy to wieku miał jakieś problemy, były jakieś wątpliwości, czy go powołać, czy nie powołać, no to jednak najczęściej tacy piłkarze nie byli powoływani. Przecież 30-letni Ronaldinho, który już był pod formą w 2010 roku, na powołanie nie mógł liczyć. Romario, który nie pojechał na mundial we Francji jako 32-latek, a później jako 36-latek jeszcze liczył na powołanie do kadry brazylijskiej, tej mistrzowskiej, jak się potem okazało, też tego powołania nie dostał, chociaż w eliminacjach wtedy ratował jeszcze drużynę Canarinhos. To pokazuje, że Brazylia, która miała kiedyś problem bogactwa tych piłkarzy i mogła sobie pozwolić na niepowoływanie takich przebrzmiałych już trochę gwiazd, a często nawet piłkarzy w sile wieku, którzy się jakoś wyróżniali w Europie, no teraz szuka ratunku w 34-letnim Neymarze i to niestety jest bardzo zły prognostyk na przyszłość.
1: No właśnie, jeśli chodzi o tę przyszłość, to oni już za chwilę, ja cię jeszcze tylko chciałem spytać, bo mówiliśmy tu o memowym aspekcie kariery Neymara, bo rzeczywiście tych memów z nim było sporo, ale te Mistrzostwa Świata chyba zostały zdominowane na Twitterze, przynajmniej tudzież X-ie, no przez te memy dotyczące Endrika i Carla Ancelottiego. Czy ty też chciałeś, żeby ten biedny Endrik wreszcie się z tych szponów Carletto zdołał jakiś sposób wydostać? No bo jak już dostał tę swoją szansę, choćby w tym wspomnianym meczu z Norwegią, no to było widać, że ta piłka jego szuka, ale z drugiej strony chyba ta sytuacja właśnie przy jeszcze bodajże stanie 0-0, kiedy Endrik dostał piłkę na czystą pozycję, na sytuację 1-1 z Nylandem, chyba najlepiej pokazuje być może, dlaczego Carlo na niego nie stawiał, bo to jest jeszcze chyba troszkę taki nieoszlifowany diament, który oczywiście oczywiście może dużo Brazylii dać, ale pewnie dopiero w tych kolejnych latach.
0: Nie sprowadzałbym tego piłkarza do tej jednej sytuacji, chociaż rzeczywiście strzelił fatalnie w tej sytuacji, a piłka nożna ma to do siebie, że czasem centymetry potrafią decydować o przebiegu całego meczu. No, wyobraźmy sobie, że on strzeliłby w tej sytuacji, albo że wcześniej Brazylia wykorzystałaby rzut karny, który miała Bruno Guimarães, go tutaj nie strzelił. Pewnie potoczyłoby się to wszystko inaczej. Może Brazylia by awansowała, tylko znowu prostego, skoro w następnej rundzie trafiłaby, jak wiemy, na Anglię i pewnie znowu byłby kłopot, bo to znowu europejska drużyna, z którą Brazylii nie idzie. Brazylia ma parę takich gwiazd nieoszlifowanych, tylko mam duże wątpliwości, czy te gwiazdy wyrosną, bo też zwróćmy uwagę, że nie ma takiej ciągłości pomiędzy mundialami. Ktoś w Brazylii parował na tym mundialu poprzednim, w 2022 roku w Katarze. Wtedy był już Vinicius, był Neymar jeszcze nie w tak dramatycznej formie jak teraz, ale też był niejaki Richarlison, który popisał się bardzo fajnym golem, taką półprzewrotką, bodajże w meczu z Serbią. No i Richarlison gdzieś przepadł, gdzieś tam grał w tej Brazylii, ale nie rozwinął się piłkarsko na tyle, żeby choćby dostać powołanie na tegoroczny mundial. No i tak naprawdę to pokazuje, że są piłkarze młodzi, zdolni, którzy później się nie rozwijają. Tutaj chyba jeszcze wymownym bardziej przykładem, chociaż już trochę sprzed lat, jest przykład Robinho, który miał być złotym dzieckiem brazylijskiej piłki, natrafił na ten okres wielkiej posuchy po ostatnim Mistrzostwie Świata. Grał w 2006 roku, grał w 2010 roku, ale no wielkiej kariery przynajmniej w tej reprezentacji nie zrobił, niestety. Neymar, można powiedzieć, że zrobił, jest najlepszym strzelcem, w ogóle prześcignął i Ronaldo, i Pele, ale tak naprawdę nie ciągnął gry Brazylii w takich najważniejszych momentach, w najważniejszych meczach.
1: No i Robinho troszeczkę też taki przykład Neymara. Ci wielcy, a właściwie ci, co mieli być wielkimi i też sięgnąć po tę złotą piłkę, bo przecież Robinho kiedyś, kiedy przychodził, trafiał do Europy, też był stawiany jako kandydat murowany.
0: Za wielkie pieniądze zresztą.
1: Za wielkie pieniądze, dokładnie. Dokładnie tak. Seweryn, tak na sam koniec jeszcze się chciałem spytać właśnie odnośnie przeszłości. Ty wierzysz, że Carlo Ancelotti to jest ten człowiek, który jako jeden z niewielu może rzeczywiście jakoś ten brazylijski chaos ogarnąć?
0: Myślę, że tak i moim zdaniem dobrze, że on na stanowisku jednak pozostanie. Brazylia zmieniała w ostatnich latach trenerów jak rękawiczki, więc może teraz chociaż uda się tego uniknąć. Natomiast on musi mieć z kim pracować i te problemy, które sobie tu omówiliśmy, wskazują, że problem jest w pewnym braku piłkarzy, którzy mogliby tworzyć taką mistrzowską drużynę. Być może sytuacja przez 4 lata się odmieni. Było wielu Brazylijczyków młodych, zdolnych, którzy pojawiali się prawie że znikąd i w zasadzie w rok czy dwa byli gotowi, żeby błyszczeć chociażby na mundialu. Może zdarzy się jakieś takie pokolenie. Brazylia, wielki naród, ponad 200 milionów ludzi, no muszą się znaleźć ci piłkarze, tylko pewnie trzeba ich znaleźć, odpowiednio oszlifować, przygotować nie tylko do gry w Europie, ale też do gry w reprezentacji, która słynęła z pięknej gry i mam nadzieję, że jeszcze będzie słynąć. Zobaczymy, w każdym razie na pewno nie była tutaj wina w trenerze, tylko bardziej w braku piłkarzy, którzy mogliby to Mistrzostwo Świata zdobyć, ale mam nadzieję, że za 4, może 8 lat będzie inaczej.
1: Seweryn Lipoński był naszym pierwszym dzisiejszym gościem. Bardzo dziękujemy, Sewerynie.
0: Dziękuję również, pozdrawiam.
1: A my zaraz wracamy i porozmawiamy o tej bardziej, nieco bardziej szczęśliwej części Ameryki Południowej, a więc o Argentynie, bo tam Albicelestes są znowu w czołowej czwórce, ale czy do końca słusznie? Zostańcie z nami.

0: bo trzeba przyznać, że ten negatywny PR to się bardzo mocno, można powiedzieć, rozlał na reprezentacji Argentyny. I moim zdaniem on specjalnych on argumentów nie ma, ale no taka jest dzisiaj siła globalizacji również i konsumpcjonizmu, jak i również tego, co się stało ze światem aktualnym, czyli powiedzmy nawet i fake newsów popularnych. No ale no, dzisiejszy mecz ma też to do siebie, że ma niesamowity pokład emocji i tak o dziwo, kiedy sobie pomyślimy, kiedy, że tak na dobrą sprawę, rywalizacje Anglii i Argentyny no, łączy wręcz nawet nie abstrakcyjna, ale naprawdę bardzo emocjonalna rywalizacja, ale kurczę, ostatni raz ze sobą grali, jak dobrze liczę, chyba z 20 lat temu.
1: Dokładnie
0: Messi
1: tak.
0: Jeszcze dokładnie tak naprawdę, tak. Messi zwrócił uwagę, że jeszcze nigdy nie miał okazji zagrać przeciwko reprezentacji Anglii, a tutaj tak na dobrą sprawę w takim ostatnim Ultimobile, ostatnim już chyba wydaje mi się, że już ostatnim tańcu, bo ja chyba nawet pamiętam, że 4 lata temu i to w rozmowie z wami, mam nieodparte wrażenie, że wspominałem, że ten już ostatni taniec Messiego to był Katar. A tu minęły 4 lata i powiem szczerze, że myliłem się, choć nie wiem, czy ta moja pomyłka wynika z tego, że Messi już będąc nasyconym, wygranym tych sukcesów z reprezentacją Argentyny, teraz się tym futbolem bardziej delektuje. Owszem, przeżywa go, bo na tym turnieju widać to było, zwłaszcza po meczach z Egiptem, Szwajcarią, że te pokłady emocji w nim nadal są bardzo olbrzymie, że czuć w nim taki ciężar emocjonalny, ale to nie jest trochę ta sama waga, jak mam wrażenie te 4 lata temu, kiedy była ta pompa, ale związana z tym, czy Messi w ogóle coś wygra. Tutaj mamy to trochę coś zupełnie innego, bardziej może takiego osobistego, takiego spięcia w klamrę, takiego końca swojej kariery, bo wie, że w którymś momencie on już przestanie grać w piłkę profesjonalnie, że zostanie mu to najwyżej tylko to w formie rekreacyjnej i może to też trochę wywołuje taką otwartą emocjonalność Leo na ten fakt, że coś się kiedyś zaczęło, a teraz niewątpliwie już dobiega temu końca.
1: Jeśli chodzi o Messiego, do niego pewnie jeszcze sobie przejdziemy. Odkopałem szybko tę audycję z dokładnie, no nie mogę powiedzieć, że równo 4 lat, no bo oczywiście tamten mundial odbywał się w grudniu, ale rzeczywiście Katar 2022, osąd bohatera, Radek Przybysz, Michał Borowy. Ta audycja jest na platformach streamingowych, więc tam możecie sobie posłuchać, jak Michał rzeczywiście wieścił koniec Leo Messiego, przynajmniej ten reprezentacyjny, a tymczasem to jest prawda. On wciąż w tej kadrze gra i on wciąż jest tej kadry liderem. Coś, co byłoby nie do pomyślenia te kilka dobrych lat temu, kiedy Neymar przechodził za wielkie pieniądze do Paris Saint-Germain. Wydawało się, że to on może być rzeczywiście tym następcą Leo Messiego jako takiego króla Ameryki Południowej. Tymczasem no, ten 2026 rok dobitnie pokazuje, jak te dwie ścieżki tych dwóch piłkarzy, niegdyś wybitnych, teraz jednego legendarnego, a drugiego, który niestety no nie skończył tak dobrze, jak miał, jak one się rozminęły. Tymczasem Messi rzeczywiście prowadzi tę Argentynę, no doprowadzi już do najlepszej czwórki i bez jakiegokolwiek gdybania, co się wydarzy w półfinale, co może się wydarzyć w finale, jest już wielki, bo po raz trzeci w swojej karierze do tej najlepszej czwórki mundialowej z Argentyną awansował. Ja cię chciałem spytać, jeśli chodzi o te mistrzostwa, to no taki trochę, no nie powiem, że Harlem Globetrotters się zrobiło za Argentyńczyków, ale no to jest taka troszeczkę drużyna, której pewnie FIFA przyklaskuje pod względem tych emocji, no bo tych zdecydowanie w tych meczach Argentyńczyków nie brakuje, też goli nie brakuje, bo przecież Argentyna jest zespołem, która strzeliła ich zdecydowanie najwięcej na tym mundialu. 3-0 z Algierią, tak się wszystko to zaczęło, tam oczywiście ta giga kontrowersja i tak naprawdę pewnie do tego też sobie przejdziemy. Jedyna duża kontrowersja z udziałem

0: tutaj, Michał, tak naprawdę z tej postawy Argentyńczyków wyłaniają nam się takie trochę dwie drużyny. Z jednej strony ekipa, która potrafi nastrzelać tych goli, ale z drugiej zespół, który no nie do końca radzi sobie z rywalami, z którymi zwykle pretendent do mistrzostwa jednak powinien radzić sobie gładko.
1: No i tutaj poruszyłeś duży spektrum tematów i faktycznie, żeby to zmieścić jakby całkowicie tą odpowiedź, nie byłoby to łatwe, ale postaram się to zrobić w najlepszej możliwej pigułce. Więc tak, na pewno pierwszą istotną rzeczą jest to, że w porównaniu do prawie 4 lat, bo faktycznie masz rację, no bo ja wyraziłem się faktycznie o Mundialu 2022, w sumie musimy sobie przypomnieć, że to było na przełomie listopada-grudnia. My mamy wakacje, więc jakby nie patrzeć, tu też jest zupełnie inny poziom przygotowania samych zawodników do tego turnieju. Szczególnie jest to moim zdaniem zauważalne, przynajmniej pod kątem tego, że kluby bardziej faktycznie mogły tych zawodników przygotować, no bo to było w połowie sezonu. A tu mieliśmy z kolei sytuację, gdzie tak naprawdę już jesteśmy po sezonie, okres wakacyjny, niektórzy myśleliby o jakimś słoneczku, drinkiem pod palemką, a tutaj trzeba jeszcze trochę ponagimnastykować się, zwłaszcza, że ten turniej ma zestaw powiększony, już oczywiście nie robiąc jakiejś audycji lokowania produktu, jakiegokolwiek was uda, ale no po prostu dostaliśmy zestaw powiększony. A kto wie, czy za 4 lata znowu nie dostaniemy jeszcze takiego powiększonego zestawu i wtedy z 32 drużyn zrobi nam się 64, a za jeszcze kolejne lat 8 się okaże, że będziemy wszyscy grali na tych mistrzostwach świata, tylko zrobimy tylko w formie to festiwalu, karnawału, który będzie po prostu grał, że każdy, powiedzmy, będzie odpadał, ale będą grali wszyscy. Wszyscy będą zadowoleni. Natomiast Argentynę, to co jeszcze tutaj trochę jakby wyrokuje z problemami, jeśli chodzi o fazę pucharową, do której nawiązałeś, na pewno przed samym startem mundialu było trochę problemów z urazami. Trzeba było zawodników doprowadzić do odpowiedniej kondycji fizycznej, bo o psychiczną to bym się nie martwił, bo u nich ta atmosfera zawsze będzie ich głównym atutem, zwłaszcza, że takie zwycięstwa właśnie z fazy pucharowej jeszcze bardziej ich nakręcają, jeszcze bardziej buduje w nich świadomość, że oni są w stanie przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. I tu bym obskoczył jedną istotną rzecz, bo zwróćcie uwagę, że Republika Zielonego Przylądka, Egipt i Szwajcaria do momentu gry z Argentyną nie przegrały wcześniej swoich spotkań na Mistrzostwach Świata. Republika Zielonego Przylądka co prawda tylko remisowała swoje spotkania, no ale to była Hiszpania, Urugwaj, Arabia Saudyjska i raczej pierwotne plany zakładały, że raczej drużynę z Afryki pożegnamy na fazie grupowej, a oni mieli zaszczyt, który ich w sumie sam kopnął i kopnęli rywali z wzajemnością w fazie pucharowej.
0: No, reprezentacja Wyspy Zielonego Przylądka, jedyna reprezentacja, która tak naprawdę w regulaminowym czasie gry grała z dwoma, być może uczestnikami finału i nie przegrała z żadnym z nich w tym regulaminowym czasie.
1: No właśnie, więc ktoś mógłby sobie zadać pytanie, czy to właśnie oni nie byli najsilniejszą drużyną mistrzostw świata. Natomiast to samo mamy przykład z Egiptem i to samo mamy ze Szwajcarią. Oni swoje mecze mundialowe, nawet licząc oczywiście, czy to dogrywkę, czy regulaminowy czas, oni faktycznie przegrali go dopiero po starciach z Argentyną. To też moim zdaniem może nie jest, nie traktowałbym tego jako usprawiedliwienie Argentyny, broń Boże, ale warto mieć to jakby na uwadze, że to były też zespoły turniejowe, które też z określoną formą i jakością na tym turnieju się zaprezentowały. Argentyna miała owszem swoje problemy, każdy z nich w fazie pucharowej dość mocno się zaczęły nawarstwiać. Były to bardziej decyzje personalne i myślę, że tutaj pewnie uwaga większa się skupia na Leandro Paredesie, który owszem, on sam z siebie gra dobry turniej, tylko on jako osoba i on jako zawodnik ma takie charakterystyki i cechy piłkarskie, które sprawiają, że działa jak taki odwrócona historia z mitologii z Thompsonem. Jeśli ktoś kojarzy, ja przynajmniej trochę jeszcze pamiętam, ale może słabo, zawsze ktoś będzie mógł mnie poprawić. Siła Thompsona brała się z jego słynnych długich włosów. Jak zostały one ścięte, to ta jego siła dos-

0: dosłownie wyparowała z niego. I trochę Paredes tak samo odbiera te siły Enzo Fernandezowi i chociażby Alexisowi McAllisterowi, bo oni w ten sposób tak naprawdę muszą grać wyżej na boisku, a w związku z czym nie robią tego, co w sumie do tej pory robili w reprezentacji Argentyny jeszcze te lata wcześniej. Bo Enzo Fernandez grał właśnie na pozycji piątki. Ba, to właśnie ten mundial z Kataru zbudował nam osobę Enzo Fernandeza. Człowieka, który wchodził dopiero co świeżo do europejskiej piłki po transferze z River do Benfiki, pojechał na Mistrzostwa Świata, kluczowa zmiana z Meksykiem, kiedy też trochę pamiętamy, że Argentyna męczyła się strasznie i z Arabią Saudyjską, z którą finalnie przegrała, z Meksykiem, bo potrzebowała dopiero bramki Messiego, żeby się tak naprawdę sama z siebie obudzić i nakręcić. I Argentyna nagle jakby trochę zmieniła, powiedzmy, swoje dysproporcje i ustawienie zawodników do tego stopnia, że oczywiście europejska piłka klubowa też miała swoje znaczenie, bo Enzo w Chelsea, Londyn też zaczął grać o wiele wyżej. McAllister zawsze był typowym zawodnikiem box to box, ale on operował mimo wszystko dużo bardziej w środku pola. I też po tych latach też trochę następuje pewnego rodzaju ewolucja tych zawodników, która też oczywiście ma swój jakby kształt i wymiar, jeśli chodzi o samą grę reprezentacyjną. I taki Paredes trochę sam sobą właśnie generuje ten problem dla Argentyny, który jest widoczny właśnie w fazie pucharowej. A co warto zwrócić tym bardziej uwagę, że przecież Paredes nie był zawodnikiem, który grał w podstawowym składzie zarówno z Algierią i Austrią, a relatywnie to były spotkania, gdzie Argentyna miała, mimo pewnych niuansów i problemów, jednak prezentowała się lepiej. I moim zdaniem oczywiście Paredes nie zostanie usunięty nagle z podstawowej jedenastki, no bo skoro on już się zdążył zbudować i miał też tą słynną bohaterską akcję z Egiptem, gdzie przy akcji praktycznie 3-2 Paredes zrobił ten jeden najważniejszy odbiór piłki, który potem chwilę później zaowocował bramką, kawałek oczywiście dalej, oczywiście po asyście Lautaro Martineza Enzo Fernandeza, to jednak Scaloni jako selekcjoner ma tą jedną trochę wadę, że jeśli już raz sobie zaufa, no to jest to zaufanie trochę na zabój. Ja prawdę mówiąc chciałbym tego doświadczyć, ale myślę, że sam Piotr doskonale w swoim związku ze swoją dziewczyną na pewno doskonale wiesz, na czym polega to zaufanie i również ta, powiedziałbym, miłość niemalże na zabój. I tak trochę Scaloni traktuje Nicolasa Gonzalesa, który za ten turniej tak naprawdę od swoich fanów zbiera naprawdę tęgie baty, bo jego profil gry i sama jakość jego gry jest na tyle wątpliwa, że każdy się zastanawia, dlaczego go w ogóle wystawia w składzie, licząc, że gdzieś nagle ta gra Argentyny się odmieni, a ona się wbrew pozorom z nim nie odmienia. Ale wynika to właśnie z tego, że Scaloni jest pewnego rodzaju hermetycznie zamknięty na pewien podział kadry. I to trochę kosztuje, bo prawdę mówiąc, 3,5 roku temu, będzie ładniej, był w stanie takiego Enzo Fernandeza wprowadzić do gry. Na tym turnieju Scaloniemu nie udało się ani wprowadzić Valentina Barco, na którego, prawdę mówiąc, bardzo mocno liczyłem, że dostanie więcej trochę minut niż z Jordanią, czy chociażby nawet Nico Paza, czy nawet Giuliano Simeone.
1: A tata dumnie na trybunach zasiadał na tych meczach.
0: No właśnie, on zasiada na trybunach i sobie myślę, że jego syn trochę może by więcej miał czasu tak zwanego antenowego i boiskowego. Się okazuje, że jednak Scaloni bardziej ceni swojego syna Nico Gonzalesa. I to trochę robi tych pewnych problemów. Ale tak, Argentyna krwawi. Myślę, że ten mecz z Anglią też może mieć dość podobny przebieg, choć jeszcze to wszystko zależy, jaki będzie ostateczny skład. Jeśli będą gdzieś korekty, które może wpłyną również na samą taktykę, bo mam na myśli tu na przykład przejście na ustawienie z trójką nawet obrońców, stoperów z tyłu, czyli 3-5-2, taki, który ostatni raz taki na bardzo dużym turnieju, zwłaszcza rangi Mistrzostw Świata, Argentyna tak z Holandią chociażby zagrała, to tu może się wbrew pozorom okazać, że jednak Argentyna może zyskać trochę dodatkowej energii. Tylko pytanie, czy w takim spotkaniu i o takim ciężarze gatunkowym Scaloni może taką decyzję podjąć. No. Na razie widzę w internecie, tak na szybko jeszcze pozwolę tylko szybko wtrącić, na razie widzę, że jest trochę takich przecieków, które mam wrażenie, że są rzucane tylko po to, żeby jakby odciągnąć uwagę Anglików. Może ich trochę zdezorientować, zanim się pojawi ostateczny skład.
1: No ten mecz to jest pewnie osobna historia, nie tylko pod względem piłkarskim, ale na wnioski po tym meczu Argentyna-Anglia jeszcze przyjdzie czas. W przyszłym tygodniu oczywiście już możemy zapowiedzieć, że wgramy na aferę. Podsumujemy sobie po prostu ten mundial od A do Z. No i o tym, Michale, czy się z tobą połączymy, zadecydują dzisiaj chłopcy z Scaloniego również wieczorem, bo oczywiście porozmawiamy sobie w tym przeszłotygodniowym odcinku, szczególnie o zwycięzcy mundialu, kimkolwiek on będzie, a wiem już, że opcje są tak naprawdę już teraz tylko 3. Michał, jak tak na sam koniec jeszcze naszej tej dzisiejszej rozmowy, bo nie będziemy na razie rozmawiać co po Lionelach, co po Scalonim, co po Messim, no bo prędzej czy później taka debata będzie miała rację bytu, ale na razie jeszcze o tym nie mówmy. Ja cię tylko tak szybko chciałem spytać o to, która z drużyn z Ameryki Południowej zasmuciła cię na tym mundialu najmocniej i dlaczego był to Urugwaj?
0: Czyli już pytanie z tezą.
1: Pytanie z tezą.
0: Czy Urugwaj mnie najbardziej zawiódł? No nie, ja bym chyba trochę gdzieś szedł w kierunku Ekwadoru, bo miałem wrażenie, że oni pod kątem swojego potencjału kadrowego mieli chyba możliwość na to, żeby zrobić coś więcej na tym turnieju, ale jednak okazało się, że ta wygrana z Niemcami to było trochę za mało.
1: No i jedyna drużyna, która pokonała w ostatnim czasie Argentynę tak naprawdę, Ekwador.
0: Dokładnie, ale u nich ten problem to mimo wszystko trochę taka była mieszanka szczęścia z nieszczęściem, bo oni przede wszystkim przegrali mecz z Wybrzeżem Kości Słoniowej i to tak naprawdę po tej jednej akcji, takim jednym krytycznym błędzie, mimo iż tak naprawdę mieli całkiem sporo swoich szans na to, żeby to spotkanie. Dokładnie i to było też dość kluczowe. Potem im kompletnie nie wyszedł mecz z Curaçao, albo Curaçao, już zależy jak kto chce to nazwać, ale nie będę mówił Curaçao drink, ale być może to też trochę sprawiło, że ich trochę ścięło z nóg. Tak pół żartem, pół serio. No i ten mecz z Niemcami, który ich faktycznie dość zbudował, no bo musieli po prostu go wygrać i to im się udało, natomiast no nie przeniosło się to trochę na Meksyk, że jednak Meksyk był drużyną silniejszą, zwłaszcza na swoim terenie, no i też się postawił Anglikom, jakby też nie patrzeć. Więc ja w sumie to ich traktuję jako takie rozczarowanie, bo gdzieś jako takiego czarnego konia Ekwador typowałem, bo jednak oni ten potencjał kadrowy, zwłaszcza na tyłach, mieli naprawdę mocny i tylko pewnie brakowało im tego Kendry Paeza w trochę, powiedziałbym, innej intonacji i formie, bo akurat to był u niego ten problem, że chłopak jest dość mocno zakręcony, jeśli chodzi o futbol i trochę przestał się rozwijać, a Urugwaj no miał też te swoje problemy i uważam, że gdzieś też pewnie byłby rozczarowaniem. Chociażby dlatego, że ta relacja między Bielsą a zawodnikami no już tak naprawdę podupadła na tyle, że tam nie było co zbierać i trochę ten turniej też ich zdefiniował, a zwłaszcza jedną najgorszą chyba postacią, która najbardziej chyba ten koniec kariery będzie z reprezentacją wspominała najgorzej, to chyba jednak Fernando Muslera. No każdy mecz to on zawalał bramki. To będzie mu bardzo mocno siedziało w głowie.
1: No pewnie ten Urugwaj to jest zresztą temat na osobny odcinek, bo tam z historii niczym z telenoweli co niemiara. Michał Borowy, a więc kibic reprezentacji Argentyny, nasz ekspert też od futbolu argentyńskiego, południowoamerykańskiego, był naszym dzisiejszym drugim gościem. Dziękuję ci bardzo, Michale.
0: Ja również dziękuję, czyli słyszymy się za tydzień.
1: Oczywiście, trzymamy też kciuki za to, żeby to się ziściło. Maurycy Mytyk na dzisiaj realizował, ja nazywam się Piotrek Przyborowski. Ten odcinek oczywiście jutro w streamingu YouTube, Spotify i inne też platformy. Tam też jesteśmy, odsyłamy na X-a, Instagrama i TikToka. I słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia.
2: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Spod słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18. Autopromocja.
3: Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
4: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
2: Autopromocja.
5: Radio Afera 98,6 MHz.
6: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
7: Nie. Dzień dobry, witamy Was w tym jakże ciepłym, środowym wieczorze.
8: Zdecydowanie tak.
7: Zaczynamy Aferytm pod palmami, nasz wakacyjny, muzyczny, wakacyjno-muzyczną podróż, jak codziennie od poniedziałku do piątku. Zanim zaczniemy Was wdrażać w nasze

0: były Mlecze z utworem Miau Miau, a jeżeli chcielibyście posłuchać albumu Niebieskiego na żywo, a nie udało wam się być niedawno na koncercie w Poznaniu nad Rusałką, no to zagrają oni 18 lipca, czyli już w tę sobotę na Wrosound i 8 sierpnia na OFF Festiwalu, także jeżeli wybieracie się na któryś z nich, to bardzo polecam zahaczyć o koncert Mleczy.
1: Ja też tutaj się dołączam, bo od któregoś Next Festa bardzo śledzę zespół i im bardzo kibicuję i też temu, i też widać to, jak się rozwinęli na przestrzeni po prostu tych kilkunastu miesięcy, w których było można po prostu śledzić tą ich drogę. I ja też zawsze przypominam o tym, że Karolina Parsał też ma po prostu swoje solowe rzeczy i tutaj wokalistka Mleczy, także też was zachęcam do tego, żeby obczaić jej album, bo też jest bardzo super. A teraz przejdziemy do czegoś, co jest równie super, czyli do rozmowy, której nie zapowiedziałyśmy, więc jest trochę taką niespodzianką dzisiaj. W sensie nie zapowiedziałyśmy jej na samym początku. Ale zapowiadamy teraz, słuchajcie. Będę rozmawiać z Grzegorzem Giedrysem, gitarzystą zespołu Parno, który łączy takiego ciężkiego bluesa z post-rockiem i psychodelą, ale jednocześnie też nie boi się takich takiej punkowej atmosfery i energii, a także nawet estetyki. Cześć Grzegorz, czy my się słyszymy?
2: Cześć, tak, słyszymy się oczywiście.
1: Super, wspaniale. Bardzo miło cię witać na antenie Radia Afera. Porozmawiamy dzisiaj trochę o tym, jakby jak to się stało w ogóle, że staliście się toruńskim zespołem Parno. No i oczywiście jak najwięcej o waszym albumie, no i o jakichś tam planach koncertowych, myślę, bo z reguły przy wydaniu płyty jakby zazwyczaj pojawiają się też koncerty. Także jakbyś mógł tak krótko nam przybliżyć, jak to się zaczęło dla was z zespołem.
2: No, zespół powstał jakieś 10 lat temu w Toruniu i od razu mieliśmy takie plany, że będziemy grali raczej punka, bo no, spotkaliśmy się na krótko przed 40 i człowiek chyba w takim wieku raczej trochę rezygnuje tak uznaliśmy, że rezygnujemy z jakichś formalnych eksperymentów, bo jesteśmy za to troszeczkę za starzy i najwięcej emocji chyba wyrażałby w nas punk. Takie były rzeczywiste nasze początki, ale później po prostu zaczęliśmy łączyć jednak te takie bardzo surowe brzmienia z tym, co nam jednak w duszy gra i sięgaliśmy po jakiś stoner rock, po blues rock, w takim cięższym wydaniu. Są jakieś elementy, oprócz psychodeli jakiegoś nawet metalu czasami, takich troszeczkę dumowych sytuacji, co bardziej to słychać akurat na żywo, jak gramy, niż na tym materiale studyjnym. No ale postanowiliśmy po prostu nasycać jednak to brzmienie takie surowe, takie wynikające z takiego no, średnio wieku kryzysowego buntu, no z tym jednak, co nam po prostu w środku siedzi muzycznie i artystycznie.
1: A to było tak, że początkowo, że tak tutaj dodam takie dodatkowe pytanie, czy to była muzyka waszej młodości, ten właśnie punk, te początki, też ten blues, post-rock i tak
2: blues
1: dalej?
2: Blues nie. Blues był raczej bardziej nabytą sytuacją i pewnie bardziej techniczną sprawą, bo blues właściwie w całej takiej swojej istocie jest dość prostą muzyką, która opiera się na kilku schematach tak naprawdę jakichś harmonijnych i myśmy po prostu uznali, że ten cały taki nasz spóźniony bunt najlepiej wyrażają jakieś proste formuły, od punka po bluesa właśnie. A blues rzeczywiście był naszą taką muzyką pierwszą w bardzo wielu wypadkach, chociaż niektórzy mają na przykład bardziej takie post-rockowe korzenie, jak nasz perkusista Jacek, który jest miłośnikiem Republiki, a z kolei wokalista jest miłośnikiem no, wszystkiego, co jest stonerowe i takie kalifornijskie, pustynne. I postanowiliśmy zrobić taki amalgam troszeczkę i jednak myślę, że te nowe materiały są bardziej w stronę chyba stonera zmierzające. Chociaż nie wiem, czy tak do końca bym się właśnie w tym kierunku definiował. Jednakże to taka muzyka, która się rodzi w wieku jakimś takim dojrzałym, zawsze jest taką troszeczkę antologią tych gustów, które nas łączą. Pewnie gdybyśmy zaczęli grać punka i przetrwalibyśmy jako zespół od młodości do teraz, to byśmy byli bardziej spójni pod względem brzmieniowym. A tak po prostu sięgamy sobie po różne rzeczy i staramy się bawić muzyką, o ile nam pozwalają na to nasze umiejętności. Tak to wygląda.
1: Super, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo powiem tobie szczerze, że z reguły rozmawiam po prostu z osobami, które dopiero zaczynają i gdzieś tam mają na koncie wydany pierwszy singiel i tak dalej, więc dla mnie teraz to jest też ciekawe porozmawiać z kimś, kto
2: znaczy,
1: właśnie...
2: Znaczy, jesteśmy w gruncie rzeczy debiutantami. To jest
1: tak, ale właśnie macie to doświadczenie, nie?
2: Ma 50 lat. Pierwsza płyta w moim dorobku, a mam 47. Mam takie poczucie jednak, że no, robimy muzykę, robimy sztukę. I dalej jesteśmy troszeczkę debiutantami pod jakimś względem. No wiem, że to jest pewnie dość późny debiut.
1: Nie, ja tu absolutnie nie w takim kierunku w ogóle, nie? Tylko bardziej tak sobie pomyślałam o tym, że macie też doświadczenie i podejrzewam, że zupełnie też inaczej może postrzegacie branżę muzyczną, nie? Bo to bardzo dużo się pozmieniało, tak sobie myślę. Od tego, jak to kiedyś się wydawało, nie trzeba było być w mediach społecznościowych, wystarczyło po prostu grać i plakaty rozwieszać na mieście, nie?
2: Ja troszeczkę tęsknię za tymi czasami. Troszeczkę lubimy romantyzować. No niby teraz jesteśmy w czasach, kiedy no, muzyka jest na wyciągnięcie ręki, że naprawdę nie trzeba się starać, żeby usłyszeć jakiś zespół. Tylko z drugiej strony tych zespołów teraz jest tak wiele, że nie da się chyba przypadkiem trafić na coś bardzo ciekawego. Wcześniej takimi kuratorami muzyki zawsze były radiostacje. Ja akurat ufam zawsze stacjom radiowym, że one wiedzą, co robią, że są najlepszymi kuratorami muzyki w ogóle w historii. Dalej to się nie zmieniło. Ale zasadniczo nie jestem jakimś super fanem chyba social media. Robienia kontentu takiego, cały czas śmieszkowania. Znam pełno zespołów w ogóle rockowych, których strony stały się właściwie jakimiś takimi bardziej stronami z memami niż z rzeczywistym jakimś takim kontentem. A z kolei mamy te duże zespoły, które właściwie nie muszą nic robić na stoszalach. To jest dziwna taka rozpiętość, że z jednej strony te wszystkie młodzi, no my też musimy trochę śmieszkować na stoszalach, a z kolei ci giganci nie muszą tego robić, bo stoszale są właściwie dla nich nie aż tak niezbędne do istnienia. To jest dziwne. Ale taka jest rzeczywistość. No i możemy to kontestować, tęsknić za sklepami płytowymi, za tym, że muzyka była w MTV, ale te czasy nie wrócą. No, co tu mówić?
1: Tak, teraz się tak bardzo nostalgicznie zrobiło, bo gdzieś tam też trochę jeszcze kojarzę te czasy właśnie też płyt czy winyli jeszcze i kaset i po prostu no było inaczej, ale tak jak mówisz, teraz po prostu też jest jakoś i do tego się dostosowujecie, a łatwo wam przychodzą takie śmieszki? To jest jakaś taka część waszego zespołu?
2: Trudno,
1: czy właśnie jesteście raczej takimi poważnymi po prostu gośćmi?
2: Jesteśmy dość wesołymi ludźmi, ale jeżeli chodzi o śmieszkowanie w internecie, to jest takie trochę... Tak, ja czułbym się troszeczkę niekomfortowo, bo wiem, że na przykład 47-letni chłopak fikający jakieś koziołki na Facebooku wygląda dość żałośnie i raczej młodzi 20-latkowie, którzy robią te rzeczy, oni wychodzą... Te rzeczy wychodzą im naturalnie, a u nas to jest taka poza, takie zmęczone.
1: Czyli starte, najlepiej, żeby muzyka za was mówiła po prostu.
2: I być viralem na Facebooku. No to jest okropne coś.
1: Ale wasza muzyka też myślę, że może przemawiać do wielu osób, szczególnie, że poruszacie tematy takie bliskie sercu.
2: No takie bardzo uniwersalne, jakieś takie nieudane miłości, rozstania, nieuchronność śmierci, no te rzeczy oczywiście się pojawiają w piosenkach młodszych artystów, tylko ja myślę, że my mamy inny rodzaj refleksji, to jest taka bardziej chyba gorzka refleksja, że że te miłości, o których piszemy, to są jedne z naszych ostatnich miłości tak naprawdę, że te rozstania są bolesne, ale po jakimś czasie z jakimś rodzajem odrzucenia uczymy się żyć i żyjemy jakoś. To jest zupełnie inna refleksja, bo ja wiem jak jako młody poeta kiedyś pisałem wiersze o tym, że ktoś mnie nie chce, to było najgorsze doświadczenie na świecie, a teraz właściwie to jest tylko piosenka i jest poza tym jakiś inny świat tak naprawdę. Może wiek uczy właśnie troszeczkę czegoś w rodzaju jakiegoś takiego dystansu do własnych emocji. I nawet do takich rzeczy ostatecznych jak śmierć, jak rozstanie, jak rozwód, jak jakieś wzgardzenie miłości. To są ciężkie doświadczenia, ale z wiekiem nie są aż tak ciężkie.
1: I powiedz mi, to one zainspirowały was do tego, żeby stworzyć utwory, czy bardziej najpierw...
2: Tak. Tam właściwie za każdym tekstem stoi jakieś konkretne doświadczenie. My mamy taką piosenkę Ta ostatnia niedziela i to jest wspomnienie takiej anegdoty, że jest rozstanie i partnerka pod koniec domaga się takiego jakby ostatniego aktu seksualnego. To spotkało akurat mnie, ale ja akurat odmówiłem. W piosence jest inaczej, ale piosenka rządzi się swoimi prawami tak naprawdę i uznałem, że takie przekształcenie historii jest dopuszczalne i tyle. Ale każda ta opowieść niesie coś ze sobą konkretnego i życiowego, bo staram się w swoich tekstach operować jakimiś sytuacjami w miarę rzeczywistymi, które się wydarzyły, które przeżyliśmy. My nie musimy tak naprawdę fantazjować o tym, jak wygląda rozwód, właśnie wzgardzenie, odrzucenie, bo nas to już wielokrotnie spotkało i sięgamy po prostu do swoich doświadczeń. Ja wiem, że młodzi tych doświadczeń mają dużo, dużo mniej. My może mamy tę większą swobodę, że możemy po prostu wspominać sobie jakieś chwile, które nas dołowały i niszczyły, no i zamieniać to w sztukę.
1: Jest na tym albumie trochę nadziei? Czy akurat w tym całym zestawieniu Parno, te 8 autorskich kompozycji, to jest właśnie takie zamknięcie pewnych rozdziałów może
2: raczej
1: w pewnym sensie?
2: Zamknięcie jakichś rozdziałów właśnie tych takich bardziej mrocznych. Zawsze będzie nam bliższa oczywiście taka bardziej ponura stylistyka. Niekoniecznie dlatego, że jesteśmy jacyś ponurzy specjalnie, ale myślę, że w jakiś sposób, pisząc piosenkę o jakiejś smutnej rzeczy, troszeczkę się od tej rzeczy odcinamy, że robimy z tego coś, na co możemy spojrzeć zupełnie z zewnątrz i inni ludzie mogą się w tym przejrzeć. I dzięki temu czujemy się od tych złych emocji troszeczkę uwolnieni. No i też mam wrażenie, że piosenki pisane przez młodych ludzi też powstają właśnie po to, żeby od tych złych doświadczeń się jakoś odseparować. Napiszę o tym wiersz, piosenkę, namaluję obraz i na ten cały swój ból, który spowodował stworzenie właśnie tych rzeczy, jestem w stanie spojrzeć z zewnątrz zupełnie i pokazać go ludziom też. Może w ten sposób, kiedy ten ból pójdzie między ludzi, stanie się po prostu mniejszy. I nie wiem, sztuka na pewno pełni jakąś taką funkcję trochę leczniczą dla naszej duszy. No, ja w to wierzę na przykład.
1: A masz swój ulubiony utwór na płycie?
2: Chyba takim najsmutniejszym utworem jest Smutne dziewczęta. Tak się, to jest też taka prosta historia, bo mamy pełno takich znajomych, które były kiedyś za naszych czasów alternatywkami. Jak to się dzisiaj popularnie mówi, ale to zgaliły brody, założyły buty na wysokim obcasie, pracują gdzieś w korporacjach. Kiedyś kochaliśmy je właśnie za jakąś taką dzikość, a dzisiaj szczytem dla nich jest posiadanie jakiejś karty zniżkowej w jakimś dużym sklepie. I po prostu z tym się zmierzamy wszyscy, że kiedyś byliśmy młodzi, zbuntowani, piękni, a teraz jesteśmy starzy, zalogowani, trochę znudzeni. No i właśnie ta piosenka jest troszeczkę o tym, że no myśmy jej kochali, a teraz no one tak zmieniły, stały się inne, no ale my też się staliśmy inni.
1: Nieuchronność czasu.
2: No ja polecam tę piosenkę, ona jest bardzo smutna. Dziwne ma metrum, dziwną dynamikę, ale tak naprawdę ten tekst był w oryginale wierszem, który po prostu zrobiliśmy z tego piosenkę, nie zmieniając ani jednego słowa.
1: A czy podobnie było na przykład z utworem Coraz Głębiej?
2: Nie, to była akurat zupełna piosenka. Powstała według absolutnie takich prawideł rockowych, czyli najpierw powstał jakiś riff, później do tego riffu zanuciło się jakąś melodyjkę, a do tej melodyjki później się dosztukowało słowa. Wiadomo, że piosenki powinno się chyba zaczynać pisać od refrenów i ten refren rzeczywiście jako pierwszy się pojawił i później no, od tego wykiełkowały zwrotki, bridge i inne elementy piosenki. No, taka po prostu była metoda twórcza. Wiadomo, że było kilka wersji tej piosenki. Zmienialiśmy tonację na przykład kilkukrotnie, żeby dopasować do wokalisty. Później okazało się, że ta oryginalna wersja była lepsza. No, wiadomo, że takie kopanie się z materią pod tytułem muzyka, żeby to zabrzmiało no, najlepiej jak może.
1: Zdecydowanie. To jest cały proces. To nie jest tak, że od razu wszystko jest gotowe. A tak zapytałam o ten utwór właśnie dlatego, że jakoś tak go wybrałam, żebyśmy go sobie teraz tak na zakończenie posłuchali. Ja tobie bardzo serdecznie, Grzegorz, dziękuję za rozmowę. Tutaj przedstawiciel zespołu Parno wydali właśnie album eponimiczny, jak to się mówi, zatytułowany dokładnie tak samo jak nazwa zespołu. No i oczywiście zachęcam was do tego, żeby śledzić działalność zespołu. A jeszcze mi tak tylko bardzo szybko odpowiedz, czy planujecie jakieś koncerty w najbliższym czasie?
2: Mieliśmy jakieś plany, żeby grać na jakichś festiwalach literackich w sierpniu i we wrześniu, ale to na razie nie są rzeczy potwierdzone. Był na liście Gdańsk na pewno i festiwal Biała Lokomotywa w Łazieńcu. To jest rodzinna miejscowość Edwarda Stachury i tam jest odbywa się od 25 lat nieustannie bardzo ambitny festiwal poetycki i tam dostaliśmy zaproszenie. Na razie jeszcze to nie jest sfinalizowane, bo tam festiwal ma jakieś drobne kłopoty natury organizacyjnej, no ale my lubimy grać na festiwalach literackich i
1: tam to ja trzymam kciuki za to.
2: Naturalna troszeczkę publiczność, chociaż gramy też na Dniach Miasta, na Dniach jakichś dzielnic.
1: Czyli warto was śledzić po prostu. Warto was śledzić, żeby wiedzieć, co się na bieżąco dzieje. Także ja jeszcze raz tobie bardzo serdecznie dziękuję, a my słuchamy utworu Coraz Głębiej od Parno.
2: Dobrze, dziękuję serdecznie.

0: coraz głębiej. Utwór od zespołu Parno przed chwilą na antenie Radia Afera. Rozmawiałam z Grzegorzem Giedrysem, gitarzystą tejże kapeli. Zachęcamy Was do tego jeszcze raz, żeby zapoznać się z ich 8-utworowym albumem Parno z jednym coverem, czyli łącznie jest 9, słuchajcie.
1: Całe 9 kawałków. A tymczasem my przechodzimy już do stałego punktu programu. W tym tygodniu w naszej płycie tygodnia zrobiło się bardzo gorąco, bardzo pustynnie, bo jest to najnowszy album Przebiśniegów, czyli Sen Multiplayer. No i album jest, tak jak można się domyślić po tytule, związany bardzo z tematem snów, jest takim ich zapisem, który tworzy osobną krainę, tworzy własny świat, trochę taki inspirowany właśnie jakimiś wschodnimi, pustynnymi klimatami, ale gdzieś zawieszony w jakimś takim ich własnym uniwersum. I zespół tutaj tak balansuje trochę na granicy alternatywnego popu i elektroniki, ale jest tam na pewno bardzo dużo wrażliwości, szczególnie w wokalach.
0: Dokładnie tak. Nie porzucają jednocześnie tego, co jest dla nich bardzo takie charakterystyczne, czyli tego trójgłosu. Jest też dużo na tym albumie takiej poetyckiej warstwy tekstowej. Nie brakuje też przewrotności. A melodie z jednej strony tak nas głaszczą i sprawiają, że się rozpływamy, a z drugiej wzbudzają taki lekki niepokój. Także płyta bardzo kompleksowa, bardzo taka przemyślana. To jest 13 utworów, szczęśliwa trzynastka, która tutaj zrodziła się z twórczej pracy właśnie Przebiśniegów.
1: Zespół został tu przy tym, za co fani pokochali te Przebiśniegi, ale cały czas rozbudowują swoje brzmienia coraz odważniej i coraz bardziej wielowymiarowo. A my posłuchamy sobie trzeciego, ale tytułowego utworu z tejże płyty, czyli właśnie Sen Multiplayer.

0: Toma Raula.
1: Ja nie wiem, kto wpadł na tą nazwę, ale nie jestem fanką.
0: Właśnie to połączenie ich imion brzmi dosyć specyficznie, ale ja naprawdę wychowałam się trochę na muzyce Aurory, więc miałam duże oczekiwania co do niej. No i ona w tym swoim takim oniryczno-hipnotyzująco-eterycznym stylu, trochę nawet psychodelicznym, pozostaje, ale w połączeniu z kompozycjami Toma bardzo idzie w taką całkowicie przeciwną stronę niż można by było sobie pomyśleć. Posłuchamy zaraz utworu Have You Seen Me Dance Alone, który łączy w sobie elektronikę, oniryzm z takimi latynoskimi, trochę tanecznymi, no jak to w tytule jest, rytmami, co myślę, że jest bardzo ciekawym połączeniem. A żeby było ciekawiej, to posłuchamy sobie remiksu tego utworu w wykonaniu Rozy Pistuli.

0: Tomora i Have You Seen Me Dance Alone. Ja bardzo żałuję, że przez antenę radiową nie da się przekazać obrazów z tego koncertu, bo to, jak bardzo dopracowany to był performance łącznie z choreografią i światłami i wszystkimi wizualnymi aspektami, jest naprawdę niesamowite. Myślę, że jeżeli ktoś ze słuchaczy miał okazję tam być, to na pewno się ze mną zgodzicie.
1: I to jest też dla mnie niesamowite w ogóle, że takie rzeczy teraz też się dzieją po prostu na festiwalach, w sensie, no wcześniej oczywiście też się działy, to nie jest tak, że to jest pierwszy raz, ale że zawsze mi się tego typu takie większe performance'owe produkcje kojarzyły z takimi headlinerskimi koncertami, takimi, gdzie ktoś przyjeżdża z całą ekipą, ze wszystkim na stadion, a tutaj da się coś takiego zrobić, takie wielkie widowisko w ramach po prostu, nie wiem, półtorej godzinnego seta, nie?
0: Tak, gdzieś o drugiej w nocy na bocznej scenie, ale naprawdę, no, możliwości teraz są i dobrze, że są wykorzystywane.
1: No to ja wam powiem tak, że no ja nie byłam na Tomorze, nie widziałam Tomory, ale za to miałam okazję usłyszeć następną twórczynię na żywo, jakieś dużo temu, bo z Krakowa już się wyniosłam, ale jest to twórczyni, którą bardzo lubię, w szczególności za jej wrażliwość i za jej niesamowity głos i za to, że buduje swoją drogę muzyczną nie tylko poprzez działalność w takim rockowo, heavy rockowym zespole Meandry, ale także od czasu do czasu decyduje się coś wydać pod właśnie swoim imieniem i nazwiskiem. Agata Nasiadka, chociaż swój utwór Zawsze Czegoś Mi Brak wydała już jakiś czas temu, tak 11 lipca premierę miał teledysk do tego kawałka, który został nakręcony w Gdyni, w rodzinnym mieście Agaty, i jest po prostu pięknym uzupełnieniem tego, o czym jest sam utwór, który no właśnie mówi trochę o tym, że chociaż każdy sugeruje nam, może nie każdy, ale sugeruje się nam bycie tu i teraz, a czy my to tu i teraz lubimy? No trochę nie zawsze. Czasem chcielibyśmy się zatrzymać, chcielibyśmy włączyć guzik pauzy i po prostu jakoś tak wziąć głębszy oddech i zastanowić się trochę nad tym, co się w ogóle u nas dzieje i w którą stronę chcielibyśmy podążać, a czasem brakuje trochę na to sił, brakuje na to możliwości, brakuje na to przestrzeni. No i te słowa Zawsze Czegoś Mi Brak, które się tutaj pojawiają w tym utworze, są takim symbolem tego poszukiwania, tej takiej drogi, którą sobie codziennie kroczymy, jednocześnie będącymi taką podróżą w stronę jakichś przemian wewnętrznych i takiej próby zdefiniowania siebie w tym danym okresie, w którym jesteśmy, czym jest spełnienie. Można sobie zadać takie pytanie, no i tylko samemu w bliższej lub dalszej przyszłości można sobie na nie odpowiedzieć. Ja was serdecznie zachęcam do tego, żeby Agatę Nasiadkę śledzić, no i przy okazji też zaobserwować sobie zespół Meandry, a teledysk przecudny teledysk kręcony w Gdyni powstał we współpracy z Dominikiem Niklem, także tak pomyślałam, że warto byłoby go tutaj nadmienić. No i co, posłuchajmy Zawsze Czegoś Mi Brak.

0: To gitarowe odprowadzenie, myślę, że wspaniale oddaje emocje, które przekazuje utwór Zawsze czegoś mi brak od Agaty Nasiadki. A my, żeby zdążyć jeszcze z kilkoma rzeczami, to jedziemy dalej.
1: No właśnie, to takie emocjonalne odprowadzenie pozwoli mi wejść w trochę poważniejsze tematy, bo tak stwierdziłam, że skorzystam z tego mojego pierwszego letniego aferytmu i wykorzystam okazję, że możemy tutaj przypomnieć utwory, które wyszły już trochę czasu
0: i to jest
1: temu.
0: Piękne.
1: Dokładnie tak. Korzystamy jak możemy. No a tak właśnie o tych poważnych tematach chciałam trochę porozmawiać, bo mimo że lato jest tym czasem beztroski, odpoczynku, imprez, festiwali, to dla mnie też trochę te upały i różne anomalia pogodowe, które się dzieją, są takim przypomnieniem o tym, co się dzieje z naszą planetą, o globalnym ociepleniu, o tym, że trochę zbliżamy się do takiej apokaliptycznej wizji, jaka właśnie jest w tym utworze. A jest to utwór Na martwej planecie, nie ma hajsu i dragów, ani rozbieranych tańców. Myślę, że sam tytuł mówi dokładnie za siebie, o czym to będzie. Jest to utwór od NAF i Expo 2000 z ich albumu wydanego w zeszłym roku, OXOX. No i towarzyszył mi przez zeszłoroczne lato. Jest taką przestrogą o konsekwencjach naszych codziennych wyborów, więc myślę, że warto o nim przypomnieć. A jeżeli lubicie takie R&B, rapowe klimaty z kobiecym wokalem, no to koniecznie sprawdźcie cały album. A teraz zapraszam do refleksji przy okazji tego utworu.

0: Na martwej planecie nie ma hajsu i dragów, ani rozbieranych tańców. Z takim przesłaniem od NAW i EXPO was zostawiamy, ale w sumie to nie do końca zostawiamy, bo zostaniemy w tych trochę apokaliptycznych tematach.
1: Na pewno takich klimatach, w których coś tracimy i tak chyba nie do końca czasem potrafimy to odzyskać. Będzie to jeden z nowszych singli od zespołu Cafe Trauma z Wrocławia. Jest to niesamowity band, który łączy muzykę emo z właśnie z rockiem, z punkiem. Jest to taka mieszanka, która jest wyjątkowa w wykonaniu tej kapeli. Wydaje mi się, że mało kto robi to w ten sposób. Tak jak oni, jednocześnie współpracując w ogóle z fundacją Nie Jest Źle, która dotyczy zdrowia, jakby dbania o zdrowie psychiczne, i oni sami też właśnie w swoich tekstach dużo mówią o tym, że trzeba o nie dbać, i to tak w ogóle w kontekście właśnie zagrożenia klimatycznego, które potrafi nieźle wjechać na psychikę w niektórych dniach, przynajmniej mi, to myślę, że tego typu takie wsparcie i też to, że można je odczuwać w muzyce, jest dla mnie niesamowite. No i właśnie tak pomyślałam sobie, że warto przypomnieć o tym, że Cafe Trauma tworzy i na jesień będą wydawali nowy album pod tytułem Jaka Piękna Katastrofa, a tymczasem dla was Stracony Raj.

0: Stracony raj od Cafe Trauma, album na jesień, taka piękna katastrofa. Ja czekam niecierpliwie, nie czekam na jesień, ale na album już tak.
1: My już niestety zbliżamy się do końca aferytmu, na co no chyba nasi słuchacze nie czekają, bo jeszcze mogłybyśmy tutaj pogadać trochę o dobrych utworach.
0: No i zawsze możecie nas słuchać cały czas, wiecie, no, afera tak. Gra, nie przestaje i tak dalej, nie?
1: A na koniec tak bym chciała jeszcze wspomnieć o festiwalowych nowościach, które się pojawiły, bo Bittersweet ogłosił dzisiaj line-up jednej ze scen, a jest to scena dosyć wyjątkowa, bo zagrają na niej głównie artyści instrumentalni. Będzie to m.in. Warszawska Orkiestra Sentymentalna, czy też Teatr Muzyczny w Poznaniu. No a to, czego zaraz posłuchamy, to zespół Hoshi, czyli jazzowy band, który uderza w bardzo takie syntetyczne brzmienia, trochę eksperymentują, no i posłuchamy ich utworu z najnowszej płyty, a będzie to Hoshi Club. Tymczasem my się już z wami żegnamy. Audycję realizował Jeremiasz Szczecina, a przy mikrofonie były
0: Julia Miksińska
1: i Karolina Ziębińska.

0: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
1: Autopromocja. Get yourself locked in to bump and grind.
2: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98,6.
3: I've named this one Post Office.
4: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
3: Każdy czwartek o godzinie 22.

0: Zespół Rodan, kawałek Tooth Fairy Retribution Manifesto z płyty Rusty z roku 94. Rodan to taki skład, który był trochę taką incepcją sceny, która potem rozrosła się dość mocno w gatunkach właśnie takiego post-rocka, post-hardcore'u trochę. Jeff Miller, który był gitarzystą i wokalistą właśnie zespołu Rodan, był potem także w składach Shipping News albo June of 44, czyli w tym samym klimacie pozostał, no ale jest to scena, która się zdecydowanie mocno rozwinęła i do dzisiaj ma wpływ na wiele zespołów gitarowych. Jeff Miller sam, ale także cała infrastruktura muzyczna, która wokół tych zespołów narosła. A co ciekawe, zespół Rodan i właśnie autorzy płyty Rusty pochodzą z Kentucky, z Louisville dokładnie. Przejąłem antenę na dwa kawałki, krótki i długi.
1: No, w końcu się rozkręciło.
0: Więc w końcu mogę oddać.
1: Się rozkręciło, ale zaraz trochę przychillujemy, ponieważ zarzucam dzisiaj trochę mudziarskiej muzy, czyli muzyki dla mudziarzy, ludzi, którzy mają mood. A będzie to muzyka dobrana z klucza takiego, że ostatnio polubiłem się z pływaniem na basenie. I pływając czasem przychodzą mi do głowy utwory, które dawno temu zapomniałem, ale jakoś mi tam w tej głowie grają, bo chyba kojarzą się z wodą. No i po powrocie do domu wczoraj wyszukałem parę z tych utworów i dzisiaj je zaprezentuję, więc będą trochę rozsiane po całej audycji, ale ten motyw będzie. I na pierwszy ogień idzie Art Wilson, Rebecca's Team. I co znamienne, w nawiasie jest dopisek water, więc trop mojego mózgu był chyba bardzo słuszny.
0: Ja chcę powiedzieć, że bardzo mi się podoba taki obraz, jaki mam w głowie, że Filip sobie płynie i myśli sobie w trakcie tego płynięcia, o kurczę, był taki kawałek, no, water.
1: Nie, właśnie nie myślę, on leci w głowie i tak,
0: To dlatego, że woda po prostu go...
1: Dokładnie, no, triggeruje, więc trochę new age'owy Art Wilson, Rebecca's Team, ale angielsko pojechało.

0: Szampanem patrzy w Radio Afera. Zamykam chwilowo segment muzyka do pływania w wodzie. Na początku poleciał Art Wilson, Rebecca's Team, a później Gaussian Curve, Broken Clouds. Broken Clouds też trochę na dzisiejszą deszczową pogodę z prześwitującym słoneczkiem. Jak znalazł?
1: Jeżeli ktoś słucha szampana z basenu, to proszę pisać. Myślę, że dwie rzeczy,
0: tak.
1: Myślę, że dwie rzeczy, które zwykle ma się w basenie, to słuchawki w uszach i telefon w ręku. Więc jeżeli ktoś jest teraz w takiej sytuacji, dajcie znać. Możemy podzielić się wodą tutaj trochę z eteru. Przejmuję teraz od wodnego Filipa antenę na następne około 4,5 minuty. Puszczę kawałek, który miałem na swojej playliście z rzeczami, które przypadkowo mi się spodobały już lata, tak naprawdę lat 8. Jakoś nigdy nie skupiałem się na tym, skąd go wziąłem, ani skąd pochodzi. No dzisiaj zrobiłem trochę więcej researchu na temat i okazało się, że wykonawca i w ogóle jakby pochodzenie tego konkretnego kawałka jest dość słabo udokumentowane. Znalazłem Bandcampa, jest kasetka z epką o tytule EP2, która wyprzedała się już dawno temu i prawdopodobnie była w jakiejś tam dwucyfrowej liczbie egzemplarzy wyprodukowana. Także zapraszam teraz, żeby ze mną przypomnieć sobie ten pewnego dnia w 2018 roku bardzo przypadkowo zapisany kawałek. Będzie dalej dość spokojnie i nostalgicznie, ale trochę sobie porapujemy. Wykonawca pochodzi z Londynu, nazywa się Strangelove, tak jak słynny kawałek Depeche Mode, a numer nosi tytuł Chasing Rabbits. My pusher pushes some backward slang. Her French accent twangs. The African slang. That's a code name for her own strain of bushweed. Nothing too strong's good for me, love. These young'uns puffin' nothing but skunk grade. A surefire way to wind up with a mush brain. Some do it, others don't. You could do them on the weekends with friends or just on your own, like. Either way is fine. Course some will get suspicious eyes. Stirrups digging into their high horses. Cartels are taking innocent lives, says Mike, cutting lines on the mirror for five. True say nothing beats getting lifted until you're on the streets begging Keith for a quick fix. So don't abuse the substances, they command respect. Misuse will cost an arm and a leg. The law seeks stricter legislation, longer sentences. So forget the rehabilitation centers and preventatives. The capital promotes the individual, calling codependents, calling addicts criminals. Police bust the gut to seize a supply. So why are they now somehow easier to buy? Even health nuts fess up, folding under pressure. Yeah, now and then I'll ingest one or two. True. They can mess your head up, but most times they just make it better. Seek their healing powers when you have to. An aspirin or two, soon you'll be feeling brand new. Help kick depressions to the pavement, or so say the slogans of the companies that make them. And pitch them to the people, denying that prescription drugs are as addictive as the illegal. They even got to the worst case of side effects they supplied in the first place. So ride the recreational high, or call upon the spirits of the healing plants to guide. Reasons to oppose and stand to reason, the choice is still a fundamental freedom.

0: Strange Love Chasing Rabbits w Szampanie MP3, druga lipcowa edycja co dwutygodniowej audycji naszej, czyli zespołu Niemoc. Kawałek ten, który przed chwilą wybrzmiał na antenie, znalazłem przypadkowo na swojej playliście sprzed kilku lat, ale dzisiaj wróciłem i bardzo dobrze mi się wracało. Także jak usłyszałem od Filipa, że dzisiaj mamy mudzik taki bardziej do leżenia albo pływania, jak już ustaliliśmy, to uznałem, że chyba się wklei. Także obyśmy byli teraz w stanie utrzymać się na tej powierzchni.
1: Mudzik to był bardzo fajny i bardzo fajne flow tych raperów. No a teraz zaprezentuję flow saksofonisty Piotra Chęckiego, który dosłownie kilka dni temu wydał album, swój drugi album pod tytułem AI z dopiskiem Deluxe Slay Jazz. Piotr Chęcki jest mi znany przede wszystkim z jego bytności i działalności w składzie Hino The Tapes, czyli też młodziarska muza zdecydowanie. No i początkowo, jak podchodziłem do tej płytki, to odłożyłem ją po chwili na półkę do posłuchania później, nie podczas pracy, nie podczas nieskupiania się, ale wróciłem do niej i siadła zdecydowanie. Są to kompozycje, cała płyta podobno nagrana została w jednej sześciogodzinnej sesji na podstawie wcześniejszych szkiców. No i jest tu dużo elektroniki, trochę ambientu, trochę saksofonu i posłuchamy dwóch różnych kawałków z tej płyty. Pierwszym będzie Music for Dolphins, co mi się zdecydowanie zgadza z wodnym tematem. Natomiast zaraz po nich zdecydowanie żywsze Jazz Forum Romanu, więc bardzo serdecznie teraz zapraszam do zapoznania się z twórczością Piotra Chęckiego, który akurat na tej płycie podpisał się po prostu jako Chęcki. Posłuchajmy.

0: Szampan MP3 w Radiu Afera. Chęcki, a pod tym pseudonimem ukrywa się Piotr Chęcki, Music for Dolphins i Jazz Forum Romanum, a to wszystko świeżynki z jego najnowszej płyty AI Deluxe Slay Jazz. Zapraszam, bo fajna jest bardzo jako całość.
1: Dziękujemy za tą szybką lekcję polskich eksperymentów. Spodobało mi się, aczkolwiek mieliśmy tutaj krótką rozmowę z Filipem właśnie a propos tego, jak się w człowieku zmienia odbiór takiej muzyki mocno awangardowej, eksperymentalnej i w którym momencie, właśnie w którą stronę to idzie, czy się coraz bardziej, jak się tam więcej poznaje kontekstów, czy jakby coraz mniej się chce i ma się energię albo jakiś taki przestrzeń mózgową, żeby takie rzeczy eksplorować. Każdy chyba ma indywidualnie. Więc żeby trochę podkreślić tą drogę, to teraz trochę zawrócimy i pójdziemy w stronę jak najbardziej przystępną i popową, dlatego że po raz kolejny, już kilka razy mówiłem o takiej sytuacji tutaj w Szampanie MP3, po raz kolejny mi się zdarzyła, że słucham sobie jakiejś muzyki i jestem przekonany na 100%, że już 50 razy w Szampanie puszczałem, no bo jak to by możliwe było, że nie puściłem do tej pory przez lata już akurat tego, tej muzyki, którą tak bardzo lubię, bardzo cenię. No i potem szukam w wyszukiwarce naszej szampanowej playliście, na której mamy wszystko od początku naszej tutaj działalności i okazuje się, że nie, że jeszcze nigdy nie pomyślałem, żeby akurat tą muzykę, tą płytę konkretną przynieść. No i dzisiaj miałem jeden z mocniejszych chyba takich momentów w mojej historii prowadzenia audycji. Płyta, o którą się rozchodzi, to płyta Lush, Snail Mail. Również 2018, więc dzisiaj trzymamy się, jeśli chodzi o moją kategorię, dość blisko tego roku. Płyta Lush to jest dla mnie naprawdę wspaniała rzecz i chyba nie będę przesadzał, jakbym mówił, że jakbym miał tam jakieś takie top, może nie 10, ale top 20 powiedzmy takich płyt, które do mnie najbardziej przemawiają, to by ta płyta się tam znalazła. Wspaniała gitarowa robota, riffy i melodie i te cała taka aranżacja gitarowa tej płyty jest dla mnie po prostu no, niesamowita. I bardzo się cieszę, że mogę w końcu wyrównać rachunki z tą płytą i zagrać w Szampanie trochę przykładów tego, jak brzmi właśnie Lush. Także posłuchamy sobie najpierw mój ulubiony numer z tej płyty pod tytułem Let's Find an Out, a potem mój ostatnio najbardziej doceniany numer chyba pod tytułem Speaking Terms.

0: To była Snail Mail, czyli Lindsay Jordan i dwa kawałki z płyty Lush sprzed 8 lat, Let's Find An Out i Speaking Terms. Piękna płyta, wiele tam się jeszcze dobrego dzieje. Zachęcam, żeby sobie dać całą. Lindsay wydała też jeszcze dwie płyty jako Snail Mail, Valentine i Ricochet. Też polecam również jako całą zagrywę.
1: Bardzo ładna muzyka, ale też bardzo ładna nazwa. I tu ciekawostka, kiedyś niezależnie od istnienia tego zespołu wymyśliłem tę nazwę i pomyślałem sobie, super nazwa na zespół, a potem wygooglowałem i okazało się, że już
0: zajęte
1: i to tak poważnie, więc no trudno, nie wszystko można mieć. A teraz w szampanie MP3 w Radiu Afera, utwór zespołu Automatic, który ostatnio u mnie jest na intensywnej rotacji. Mówię tu o albumie Is It Now z 2025 roku. No i będzie to kawałek Lazy. Tematyka, którą bardzo lubię. Lenistwo. Automatic i Lazy.

0: utwór Lazy zespołu Automatic przybliżył nas do końca 96. wydania Szampana MP3 w Radiu Afera.
1: No właśnie, dzisiaj w ogóle nie wspomnieliśmy, która to edycja audycji, ale 96 to już brzmi tak bardzo dojrzale, to już będziemy się powoli zakręcać w okolicy wielkiej trzycyfrówki.
0: Cztery do setki do końca setki. Wakacji. Myślę, że zleci. Albo we wrześniu wypadnie. Jakoś tak.
1: No to co? Myślę, że jakiś piknik MP3 trzeba by zorganizować nad Wartą.
0: Kurczę, może spotkaję wszystkich fanów. Dobra.
1: Pomyślimy.
0: Pomyślimy. Zawsze dużo myślimy i potem...
1: I potem tak to się kończy. Gdzie druga edycja hip-hopowa, ja się pytam.
0: A kiedyś. Może na... Kiedyś.
1: Jeszcze edycja Detroit.
0: Jeszcze wiele edycji przed nami. Tak myślę. No i tak wyszliśmy z tego wodnego nastroju trochę w mojej sekcji, do sekcji piosenkowej i w związku z tym jeszcze jedna piosenka, która ostatnio mi bardzo fajnie wjechała. Zespół nazywa się Pearl and the Oysters. Nie mylić z Oyster Boyem.
1: Nikt nie pomylił.
0: Nikt nie pomylił. Jak to? W Poznaniu myślę, że łatwo. Utwór Wide Awake z tegorocznego albumu Monkey Mind, a my się żegnamy i zapraszamy na Szampana za 2 tygodnie.
1: Będzie edycja 9.7 i będziemy się zakręcać już powoli przy następnych Szampanach w okolicy Off Festiwalu, więc może jakiś tematyczny też odcinek zrobię, bo akurat mam plan coś tam pooglądać. Ale to następnym razem. A za dzisiaj dziękuję, Radek Reguła.
0: I Filip Awłas. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Szampan MP3.
1: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
2: W środę o 20:00.
0: Zaprasza zespół Niemoc.
3: Autopromocja.
4: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. W środę o godzinie 20:00.

0: aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50, w weekendy o 9.50.
1: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.
2: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21 w Radio Afera. A 21 już wybiła, w zasadzie mamy już w tym momencie minutę po. I wiemy też, co to oznacza, bowiem pora na godzinę.

dynamiczna i brakuje jej duszy, natomiast u Lensmana, zarówno jeżeli chodzi o dobór sampli, o brzmienie bębnów, o to wszystko, całą warstwę produkcyjną, ale też przede wszystkim warstwę artystyczną, to tutaj się wszystko zgadzało. Bardzo, bardzo mało jest utworów Lensmana, które mi się nie podobają i liczę, że jeżeli wy jakimś cudem go nie znacie, no to po dzisiejszej audycji postanowicie jego dyskografię sprawdzić. No przykro, że już pośmiertnie, natomiast tak jak mówiłem, no to jest muzyka, która zostanie z nami zdecydowanie na zawsze. Ja nigdy nie przestanę jej grać w setach, no i na pewno nigdy nie przestanę grać tego utworu, który mi osobiście się bardzo, bardzo kojarzy ze starymi trackami Kalibra, ze względu na taki właśnie dość staroszkolny, jeżeli chodzi o tak zwany liquid czy soulful drum and bass vibe'ik. Lensman i Red Eyes prosto z epki Wonder Years, która ukazała się w 2022 roku na The North Quarter, czyli wytwórni właśnie Lensmana, utwór Wet Like Water.

To był utwór Wet Like Water autorstwa Lensmana razem z Red Ice'em, prosto z ich epki Wonder Years, która ukazała się na labelu The North Quarter, tak jak już wspominałem, to jest label, który prowadził Lensman. No i teraz po jego śmierci nie wiem, co się tak naprawdę z tą wytwórnią wydarzy. Z jednej strony obawiam się takiego losu, jak spotkał Solar po śmierci Markusa Intelexa, czyli po prostu zamknięcie labelu, natomiast z drugiej strony Lensman wokół tej wytwórni wytworzył taki obóz artystów, którzy są z nim byli z nim mocno związani, byli z The North Quarter mocno związani, że z drugiej strony nie zdziwiłbym się, gdyby ktoś z nich postanowił podjąć rękawice i ciągnąć misję North Quarter dalej. Swoją drogą, jeżeli chodzi o to konkretne kolabo, Lensman i Red Ice jeszcze pracowali niedługo przed śmiercią tego pierwszego nad wspólnym albumem, więc też trzymam kciuki za to, żeby Red Ice'owi udało się to dokończyć, bo jestem bardzo, bardzo ciekawy, co tam z tych ostatnich sesji wyniknęło. A biorąc pod uwagę to, jak brzmi właśnie epka Wonder Years i ten utwór, którego właśnie wysłuchaliśmy, no to to może być naprawdę coś wyjątkowego i coś, czego bardzo po tej melodyjnej stronie drum and bassu potrzeba w dzisiejszych czasach. A niestety wraz z Lensmanem może tego troszkę zabraknąć. Ja czekam na wasze komentarze, jak co tydzień między 21 a 22 na fanpage'u Połamanej, czyli facebook.com/połamana-lekkość-bitu. Dawajcie mi znać, skąd słuchacie, jak wam się dzisiejszy vibe podoba, a przede wszystkim wasze ulubione utwory Lensmana, może ulubione wydawnictwa, może macie jakieś wspomnienia związane z jakimiś jego występami, które było wam dane zobaczyć, albo po prostu nie wiem, wspomnienia związane z jakimiś konkretnymi utworami. Cokolwiek chcecie, czymkolwiek chcecie się podzielić w tych komentarzach, ja serdecznie zapraszam i będę za nie oczywiście wdzięczny, jak co tydzień. A my przejdziemy do wytwórni Rose Bay, którą prowadzi Submorphix, również bardzo mocno związany z The North Quarter, ale też prywatnie przyjacielem Lensmana od wielu, wielu lat. Grałem też wczoraj na mojej drugiej audycji parę ich starych kolaboracji jeszcze z lat takich 2008-2010 i oni, właśnie ich przyjaźń, ich współpraca od bardzo, bardzo wielu lat trwała. Też Lensman, tak jak już wiemy, zagościł na Rose Bay, czyli wytwórni, którą założył parę lat temu Submorphix. No i my sobie posłuchamy właśnie tej kolaboracji. Submorphix i Lensman, Echoes of November.

Piękna sprawa. Submorphix i Lensman z utworem Echoes of November. To jest wytwórnia Rose Bay, czyli label należący do Submorphixa. 2024 rok. Polecam sprawdzić to wydawnictwo. Obie strony są świetne. No ale znowu, wracamy do tego, że mam wrażenie, że czego się tknął Lensman, to zamieniał w złoto muzyczne i warto się w jego katalog wydawniczy, no teraz już niestety pośmiertnie, ale zagłębić i sprawdzić to, co tam się ukazywało, bo jest bardzo, bardzo dużo dobra. Tymczasem, tak jak wspominałem, możecie się ze mną kontaktować na fanpage'u Połamanej, czyli facebook.com/Połamana Lekkość Bitu. Widzę, że jest z nami Bogdan i Karolina pisze, Bogdan pisze, że usypiamy dzieci, ale słuchamy, zobaczymy, czy ukołyszę. Pozdro dla was wszystkich, pozdro też dla Wiktora, który dotarł i pozdrawia z Wodzisławia. Także z rozmaitych miejsc w Polsce dzisiaj nas słuchacie. Oczywiście na Poznań też liczymy, dawajcie w komentarzach znać na fanpage'u Połamanej, skąd słuchacie i jak wam się dzisiejszy vibe podoba. Może też po prostu chcecie się podzielić swoimi faworytami od Lensmana, które przez te wszystkie lata gdzieś najbardziej do was trafiły. No myślę, że nie może być dzisiejszej audycji bez wspomnienia o jego debiutanckim albumie z 2014 roku, który ukazał się na Metalheads, czyli Looking at the Stars. Ja co prawda jestem o wiele większym fanem jego drugiego albumu, który na Metalheads wyszedł parę lat później, ładnych parę lat później, natomiast my przejdziemy do jednego z moich ukochanych tracków na tym albumie, bo moglibyśmy go przesłuchać w całości i też tak zamknąć tę audycję, ale Lensman zbyt wiele dobrych i rozmaitych rzeczy wyprodukował, żeby się zamknąć tylko i wyłącznie w tym jednym wydawnictwie. No i też jego kolaborację ze Stio, który ma złoty głos, to jest też absolutne muzyczne złoto. Lensman i Stio, My Tears.

Wydaje mi się, że ten utwór to jest taki niejako hołd dla Dillinger, który Lensman mógł tutaj zrobić. Przynajmniej tak mi osobiście się kojarzy sposób, w jaki ten track się rozwija. To był My Tears, czyli Lensman i Steo prosto z albumu tego pierwszego, z albumu Looking at the Stars, czyli debiutanckiego albumu Lensmana, który ukazał się w 2014 roku na Metalheads. Ja cały czas oczywiście czekam na wasze komentarze i dawajcie znać, skąd słuchacie, jak wam się dzisiejszy vibe podoba. Może macie jakieś swoje ukochane traki Lensmana, których tytułami chcecie się podzielić, bo pewnie linki wrzucone w komentarze na fanpage'u nie ukażą się dobrze. Będzie tylko sam napis tekstowy linka, nie będzie pokazane, co to jest. Także jeżeli chcecie się dzielić takimi rzeczami, to najlepiej po prostu wpisywać tytuły tych utworów, którymi się jaraliście, jaracie i tak dalej. My cały czas oczywiście zostajemy przy twórczości Lensmana. Przejdziemy sobie do 2021 roku, kiedy to na jego własnym The North Quarter ukazała się epka A Little While Longer. No i teraz z perspektywy czasu zastanawiam się, na ile czy on już cokolwiek wiedział, jeżeli chodzi o jego diagnozę, czy po prostu to jest coś, o czym mówi w swoim, na jednym ze swoich wywiadów, gdzie opowiadał, że jego motywacja, czy jedną z jego motywacji dla tworzenia jest po prostu to, żeby coś po nim pozostało, gdy go zabraknie. No i cieszy może jakieś takie szczęście w nieszczęściu, że to, co udało mu się zbudować jako artyście, czy jako szefowi labelu, jest ponadczasowe i zdecydowanie ludzie będą go wspominać tak długo, jak tylko Drum and Bass istnieje, tak długo, jak tylko można słuchać muzyki, tak długo pewnie będą fani Lensmana i jego twórczości. A my już teraz z epki A Little While Longer, jeden z moich faworytów, czyli Yasukuni.

Prosto z epki A Little While Longer, która ukazała się w 2021 roku na The North Quarter, czyli wytwórni Lensmana, to był właśnie on sam z utworem Yasukuni. Ja przypominam, że my dzisiaj wspominamy życie, twórczość i dziedzictwo Teje Van Fleeta, świętej pamięci Lensmana. Widzę, że w komentarzach na fanpage'u Połamanej Jeremi napisał: wyrazy współczucia dla rodziny i znajomych, pozdro z Poznania. Dzięki, że słuchasz, dzięki za komentarz. No i tak, w tej całej sytuacji najbardziej chyba też szkoda jego żony i jego dwóch córek. Natomiast tak czuję i z tego, co czytam, to mają one wokół siebie dość dużą sieć wsparcia wokół w osobach chociażby tych artystów z The North Quarter, ale też pewnie rodziny i przyjaciół, także myślę, że są zaopiekowane. Zresztą też były dwa eventy, które zbierały pieniądze, zbierały środki na rzecz rodziny Lensmana po tym, jak już go zabraknie. No i też mam wrażenie, że wszelkie wpływy już teraz z The North Quarter będą też, a przynajmniej jeżeli chodzi o wydawnictwa Lensmana, tam będą kierowane właśnie dla jego rodziny. Także jeżeli macie jakieś takie rzeczy na Bandcampie, na wishliście z North Quarter, to bardzo polecam je nabyć przy okazji kolejnego Bandcamp Friday, który będzie bodajże na początku sierpnia. Tymczasem my lecimy dalej i posłuchamy sobie jednego z moich absolutnie ukochanych utworów Lensmana, który ukazał się na wspomnianej już przeze mnie wcześniej wytwórni Markusa Intelexa, również świętej pamięci, Solar. To jest utwór Flamethrower, który no, jest niesamowitym basowym rollerem i skatowałem go już w tylu setach przez tyle lat, że nadal mi się nie nudzi. To jest niesamowita sprawa. Lensman i utwór Flamethrower.

To był rok 2014? Nie, nieprawda, 2009. Komuś się tutaj powaliło, jeżeli chodzi o wrzutkę na Bandcampie, natomiast sprawdziłem artwork, no i oczywiście tak jest. 2009 rok, Lensman na Solarze, czyli wytwórni Markusa Intelexa. Swoją drogą mignęła mi dzisiaj instastorka Spaja, który też zarówno z Markusem, jak i z Lensmanem współpracował. No i napisał Spaj coś takiego, że Markus Intelex miałby wczoraj bodajże obchodziłby 55 lat i odszedł w wieku 45, natomiast Lensman odszedł w wieku 47, czy jakoś tak, więc no jest to dość smutne, że w tak wczesnym wieku ich zabrakło. I też w sumie uświadomiło mi to, że w przyszłym roku będzie 10 lat, odkąd nie ma z nami Intelexa. To też jest masakra jakaś. Tymczasem widzę, że pojawiają się kolejne komentarze na fanpage'u Połamanej. Przypominam, że to jest facebook.com/Połamana, lekkość bitu jest z nami. Reprezentacja Drum Obsession. Widzę, że Estecki komentuje: pięknie się te ciepłe pady układają na basie w tym numerze. Tutaj oczywiście chodziło mu o Yasukuni, czyli wcześniejszy track. Wspomnień z muzyką Lensmana jest zbyt wiele. Pozdrosy, panie prowadzący i ekipo realizująca. Dzięki bardzo za ten komentarz. No i pozdro też dla Oli, czyli dla Bambi Uzi, która też słucha nas tutaj z Poznania i pozdrawia spod kocyka. My tymczasem, no właśnie, polecimy znowu w mięciutkie brzmienia. Nie może zabraknąć charakterystycznego, miękkiego, płynącego i lekko łoblującego, ale risa klasycznego, lensmanowego, właśnie w takim brzmieniu i z takim brzmieniem ja go zawsze kojarzyłem i moim zdaniem on robił je najlepiej. Rok 2010, SGN LTD, czyli Shogun Limited, Lensman i utwór Rags to Riches.

To był Lensman z utworem Rags to Riches, a my lecimy dalej, bo mam jeszcze dwa utwory dla was na dziś w naszej wspomince i naszym hołdzie dla życia, twórczości i dziedzictwa Lensmana. No nie może zabraknąć zdecydowanie jego drugiego albumu, o którym już wspomniałem, czyli Bobby, który ukazał się w 2019 roku na Metalheads. Z tego co pamiętam, to tytuł, czy w zasadzie, no właśnie, tytuł został wzięty od tego, jak córeczka Lensmana nazwała swoją zabawkę, więc no jest to dość emocjonalny album, był to emocjonalny album dla niego. Z tego co czytałem, też nie polegał na żadnych samplach praktycznie, więc wszystko co słyszymy, to jest zagrane i stworzone przez niego. Tutaj mój ukochany numer z tego albumu to jest kolaboracja z Artificial Intelligence i to był utwór Blue Life.

wypadł w zeszły weekend. No, to jest raptem wierzchołek Góry Lodowej, jeżeli chodzi o jego twórczość, o jego muzykę, także bardzo was serdecznie zachęcam, nakłaniam do sprawdzania tego, co wydał przez te wiele lat swojej kariery, to, co wypuścił na The North Quarter, swoim labelu, słuchania, kupowania, grania tych utworów. My już teraz zbliżamy się do ostatniego, który mam na dziś, natomiast no, trudna to audycja zdecydowanie do przygotowania i trudne okoliczności, także nie wiem też do końca, co w tej sytuacji powiedzieć. Jest mi cholernie smutno, że kolejnej tak niesamowitej postaci nam zabrakło i więc też chyba mój apel jest taki, że jeżeli jaracie się kimś, jakimś artystą, jakąś artystką, jakąś osobą artystyczną, to nie czekajcie na nie wiadomo co, żeby iść ich zobaczyć w akcji, gdy pojawią się niedaleko was, tylko po prostu róbcie to, wspierajcie niezależnych artystów, niezależne wytwórnie i kulturę niezależną, bo nigdy nie wiadomo, co nas czeka jutro, pojutrze i tak dalej. Będziemy się już z wami żegnać na dziś. Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka Połamanej Lekkości Bitu. Za sterami był Jeremiasz Szczecina, który audycję realizował. Ja nazywam się Piotr Heuser, czyli Alegria, i zagramy dla was coś z 2010 roku, utwór, który chyba idealnie podsumowuje to, jak teraz czuje się spora część naszej sceny. To był Lensman i More Than I Can Take, a Połamana Lekkość Bitu mówiłam. Dobranoc.

0: Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
1: Autopromocja.
2: Zapraszam na Rumbę de Barcelona. Wakacyjne obrazki i słówka prosto ze stolicy Katalonii. Wtorki i czwartki, 8:30.
3: 21 wiek, panika i afery.
1: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.
4: Get yourself locked in to Bump and Grind.
5: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98,6.

0: Idziemy na ryby.
1: A miało być na grzyby.
0: A, dobra, to na grzyby.
2: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9:30. Tylko w Radio Afera.
3: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.
4: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. W środę o godzinie 23 w Radiu Afera.
5: Dobry wieczór, słuchacze. Miło nam tutaj znów nadawać w Radiu Afera. Przed mikrofonem No Division, natomiast realizatorem audycji jest Olek Znaniecki. Format dzisiejszej audycji będzie dość nietypowy, jak się za chwilę przekonacie. Najpierw jednak kilka słów wstępu. Otóż lądujemy znowu w Chicago w latach 80. Frankie Knuckles, czyli ojciec chrzestny house'u, DJ, do którego co tydzień lgnęły tłumy, odchodzi z klubu Warehouse i zakłada własny Power Plant. Zabierając oczywiście sporą rzeszę fanów. Robert Williams, czyli założyciel Warehouse, musi znaleźć nowego DJ-a, który zostanie rezydentem jego klubu. No i znalazł. Bohatera dzisiejszej audycji, chyba zresztą mojego ulubionego, jeśli mam się tutaj szczerze przyznać, Rona Hardiego. Początkowo, gdy Robbie zaproponował Roniemu rezydenturę, Ronnie odmówił, ponieważ Frankie zatrudnił go do gry w piątki w swoim nowym klubie. Ron nie chciał zadzierać z gwiazdą undergroundu Chicago i zajmować jego miejsce w Warehouse'ie, nawet po tym, jak odszedł. Robbie natomiast miał głowę do biznesu. W tym samym czasie posiadał inny klub, Music Box, który znajdował się w Meksyku. Przeniósł ten klub do Chicago przy Indiana Avenue i zaproponował Roniemu raz jeszcze prezydenturę w Music Boxie. W ten oto sposób Ron zgodził się i zaczął rozkręcać imprezy w Music Box. Powiem wam, że dzisiaj mamy jeszcze to szczęście, że wydarzenia, o których mówimy tutaj w tej audycji, czyli początki house'u, techno, magiczne imprezy i kluby Chicago w Detroit, to wszystko działo się 40 lat temu. Ludzie, którzy to zapoczątkowali i stworzyli to wszystko, żyją do dziś, grają, udzielają wywiadów, są, że tak powiem, w zasięgu naszych rąk. Możemy zatem jeszcze dowiedzieć się różnych smaczków czy ciekawostek, poczuć ten klimat z opowiadań z pierwszej ręki i musimy się z tym spieszyć, ponieważ wielu z nich jest już po 60 lub nawet 70. No i niestety Ron Hardy opuścił nas już w 92 roku w wieku 33 lat i nie zostało po nim żadnego wywiadu ani nagrania, gdzie odpowiedziałby na pytania mu zadane. Zostały po nim tylko archiwalne sety i niezwykłe wspomnienia osób, które Ron inspirował, DJ-ów, producentów czy nawet ludzi na parkiecie, których doprowadzał do ekscytacji i szaleństwa. No i właśnie dlatego postanowiłem dzisiejszą audycję przygotować w nieco inny sposób. Poleci jeden z setów, który znalazłem na YouTubie. Tytuł to Ron Hardy, Live Maupa Music Box, Chicago 1986, HQ Sound, który udostępniła osoba o profilu Ivory Joe from Kokomo. W trakcie seta będę wtrącał parę słów, ciekawostek czy własnych przemyśleń, także poczujecie się może trochę jak w Muzeum Dźwięku, gdzie możecie podziwiać eksponat za pomocą narządu słuchu zamiast wzroku, tak jak to w tradycyjnym muzeum, a ja wcielę się w rolę przewodnika oprowadzającego po tym secie. Czemu Ron Hardy jest tak ważną postacią? Otóż przesuwał granice bardzo daleko poza przyjęte normy. To był DJ, który nie bał się eksperymentować, miksował tak, że kawałki nabierały zupełnie nowego brzmienia. Producenci muzycznie dawali mu naprawdę, pozwolę sobie powiedzieć, porąbane wyniki swoich muzycznych eksperymentów, które Hardy nie bał się prezentować w klubie. Jako jeden z pierwszych eksperymentował z equalizerem, miksował drum machines z kawałkami disco, przyspieszał je czasami nawet o pełen zakres pitchu, puszczał je od tyłu. To wszystko działo się w Music Boxie, początkowo przy Indiana Avenue. Po skończonym okresie najmu Robbie Williams przeniósł klub pod adres 326 Lower North Michigan Avenue. Teraz pozwolę sobie tutaj zacytować przed puszczeniem seta Roniego Hardiego. Taki fajny tekst znalazłem, który opisuje trochę ten klub w artykule Jacoba Arnolda z 2015 roku opublikowanym w Red Bull Music Academy. Już tłumacząc na polski. Klub znajdował się w części śródmieścia Chicago, gdzie od lat 20. XX wieku ulice mają dwa poziomy. Dolna kondygnacja pogrążona w niemal całkowitej ciemności, rozjaśnianej jedynie przez lampy zamontowane nad jezdnią, była i nadal jest labiryntem stalowych dwutełowników płatnych miejsc parkingowych oraz ramp załadunkowych. Nie było żadnego szyldu przed klubem, więc obok drzwi sprejem namalowano pomarańczowy numer 326. Goście, głównie czarnoskóra, heteroseksualna młodzież, ale także osoby homoseksualne, biseksualne i transpłciowe wszystkich ras, przychodzili przy wejściu obok niewielkiego okienka, gdzie pobierano opłatę za wstęp, którą osobiście odbierała matka Roberta Williamsa, czyli Gypsy. Na ścianie widniał mural z krzyczącym żółto-czerwonym napisem Music Box, od którego odlatywały nuty w falującej pięciolinii. W części wypoczynkowej znajdowały się drewniane siedziska przypominające trybuny ustawione wzdłuż dwukolorowych ścian, czarnych u dołu i jasno-szarych u góry. Za rogiem mieścił się niewielki drewniany parkiet taneczny. Stacy Collins pracowała jako ochroniarka w 326 niemal przez cały okres działalności klubu. Zawsze było tam bardzo ciemno, wspomina. Podłogi były stare, skrzypiały. Na parkiecie można było dostrzec małe miejsca z niewielkimi dziurami. Przypuszczam, że powstały one od tego, jak bardzo był ten parkiet eksploatowany. To było niemal tak, jakbyś wchodził do lochu. Zgadza się Sleazy D. Wszedłeś Lower Michigan Avenue, mijałeś zaniedbane budynki i bezdomnych, po czym wchodziłeś do tego klubu. I nagle uderzała cię ta muzyka.

Ten kawałek tutaj Los Niños del Parque usłyszałem też w odniesieniu do Music Box i do Rona Hardiego w filmie pod tytułem, filmie dokumentalnym Pump Up the Volume, od którego właściwie zaczęła się moja przygoda z muzyką, czy pasja do muzyki elektronicznej Chicago lat 80., bo sama pasja do muzyki elektronicznej, do DJ-stwa się zaczęła, tak jak mówiłem, kiedyś w pewnym pałacu w Debrzynicy na festiwalu, którego zresztą kolejna odsłona już w ten weekend w Słowicach. Ja na pewno się tam wybieram. Być może do zobaczenia.

Być może kojarzycie takiego gościa jak Marshall Jefferson, chociażby od takiego hymnu house'u Move Your Body. Tutaj pod pseudonimem Virgo, Free Yourself, tytuł tej piosenki. Marshall Jefferson przyznawał, że na pewno tak daleko by nie poszedł ze swoimi produkcjami i tak odważnie, gdyby nie Ron Hardy, któremu regularnie przynosił swoje nagrania, które to Ron właśnie później puszczał w Music Boxie.

To jeden z takich bardziej sexy kawałków, moim zdaniem, Frankiego Knucklesa, Baby Wants to Ride. Poprzedni kawałek również Frankiego Knucklesa, It's a Cold World. Swoją drogą, jeżeli jesteśmy teraz na chwilę przy Frankim, to właśnie z jego cienia wyszedł Ron i Robbie Williams, proponując Ronowi rezydenturę w klubie Music Box, właściwie użył tego argumentu właśnie. Powiedział mu tak: przyjmij moją propozycję, będziesz miał klub na własność, inaczej nigdy nie wyjdziesz z cienia Frankiego. I być może właśnie te słowa sprawiły, że Ron Hardy przeszedł, że tak powiem, na własną rękę, na własną, do swojego własnego klubu, i może właśnie te słowa sprawiły, że tak genialny DJ rozwinął skrzydła.

No i mamy tutaj przyspieszony kawałek disco. Tutaj w tym przypadku Tempest Trio, Do You Like The Way It Feels. Wszelkie edycje tutaj tworzone tych kawałków Ron Hardy wykonywał na żywo. Na żywo dogrywał czasami różne dźwięki jakiejś rakiety, jakieś takie kosmiczne, jakieś odbijania piłeczek i takie tam różne, które miał w zanadrzu. Wszystko to tworzył na żywo. Tutaj w ogóle zwróćmy uwagę, mamy rok 86, więc house dopiero kiełkował, dopiero powstawał. Chyba dwa lata wcześniej pierwszy kawałek On and On był wydany, tak jak mówiliśmy w ostatniej audycji. Także odwaga, no tutaj na pierwszym planie Rona, który te wszystkie nowości już gra w klubie, już można do nich tańczyć, już zmusza niejako ludzi do osłuchiwania się z tym i do tańczenia.

Tutaj nagranie się zaczyna trochę urywać. Nie wiem do końca, czy to kwestia problemów technicznych wtedy na miejscu Rona Hardiego, czy po prostu tak się nagrało. Wykorzystam to troszeczkę, żeby wyciszyć ten set i przesunąć tutaj do przodu, a właściwie, żeby tutaj Olek zadziałał i tutaj przesunął do przodu do utworu Is It All Over My Face, Loose Joints, w którym to Ron puszcza utwór za chwileczkę od tyłu. No i teraz wyobraźcie sobie, jak on to robił. Tradycyjnie, aby odtworzyć płytę na gramofonie, kładziemy płytę na talerz, następnie odpowiednio wyważone ramię przesuwamy i umieszczamy system z igłą na obracającej się płycie. Tak. Tak, powiedzmy sobie, spróbowałem metodą wyobraźni swojej własnej tutaj przekazać to, co widziałem na jednym filmiku na YouTubie, jak to się robi. Natomiast jak odtworzyć płytę odwrotnie, czyli w rewersie? Nie było takiej możliwości na gramofonie, żeby talerz obracał się w drugą stronę. Otóż to było tak. Ron obracał system na końcu ramienia z igłą o 180 stopni. Po czym ta igła była skierowana do góry zamiast w dół. Na talerzu umieszczał długi cylinder, a dopiero na tym cylindrze płytę winylową. Płyta więc tak jakby obracała się w powietrzu, wsparta na tym cylindrze, a ramię wyważał tak, by igła, która po obróceniu systemu skierowana była wtedy do góry, nie opadała, tylko podnosiła się. I w ten sposób odczytywała dźwięk od spodu płyty i dźwięk ten leciał od końca do początku. Mam nadzieję, że udało mi się jakoś odwzorować to słownie, bo ja widziałem ten filmik na YouTube z prezentacją tego sposobu. No i powiem tak, to wyglądało tak samo odjechanie, jak brzmi zapowiadania, ale też tak samo odjechanie, jak brzmi efekt tego, czyli właśnie puszczony kawałek w rewersie. Ron Hardy był pierwszym, nie wiem czy nie jedynym w ogóle, który odtwarzał kawałki odwrotnie i to był jego taki znak charakterystyczny. Lecimy dalej, przepraszam, lecimy dalej tutaj z tym setem. Za chwileczkę usłyszycie efekt tego, o czym opowiedziałem przed chwilą.

Mamy niestety tylko godzinę naszego spotkania. Ron Hardy tak grał oczywiście przez całą noc, aż do samego rana w Music Boxie. Na koniec taką ciekawostkę, może tutaj zapodam, z kiełkowania w ogóle Acid House'u. Otóż czwórka producentów: Nathan Peer Jones, Earl Smith Jr., Herbert Jackson i wspomniany wcześniej znany, myślę, Marshall Jefferson, pod nazwą Future stworzyli kawałek Acid Tracks, świdrujący mózg motyw z syntezatora TB-303, maszyny, na której powstał właściwie cały Acid House. Był z początku czymś na tyle dziwnym, że twórcy nie sądzili, że od tego zacznie się zupełnie nowy, czy pochodny, odrębny gatunek muzyczny. Nieśmiało zaprezentowali ten kawałek Roniemu Hardiemu, znikłą nadzieją, że może jakimś cudem jednak Ron weźmie go i zagra w Music Boxie. W końcu Ron był jedyną osobą skłonną do takiego szaleństwa. Ron przesłuchał ten, no właściwie można powiedzieć, 13-minutowy utwór, nie zdradzając żadnych emocji na twarzy. I nieoczekiwanie po przesłuchaniu kawałka powiedział: biorę dwa nagrania. W momencie, kiedy puścił ten kawałek pierwszy raz w klubie Music Box, ludzie zeszli z parkietu. Byli w szoku. Większość profesjonalnych DJ-ów, myślę, że zmieniłaby klimat, nie wracałaby więcej do tego kawałka, ani w ogóle do tego stylu. Ale nie Ron. Ron bez namysłu zaryzykował i puścił ten utwór jeszcze kolejne trzy razy podczas imprezy. I za czwartym razem ludzie dosłownie oszaleli, zahipnotyzowali.

notazowani tym kwaśnym brzmieniem i ogarnięci mantrą tych czterech syntetycznych dźwięków ewoluujących i powtarzanych rytmicznie co dwa bity. Nie da się tego opisać słowami, tego trzeba po prostu posłuchać. Zatem zostawiam was z tym utworem na dobranoc, troszkę również ryzykując jak Ron Hardy, gdyż nie jestem pewien, czy ten kawałek ułoży was do snu. Przy mikrofonie No Division audycję realizował Olek Znaniecki.

0: Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. W środę o godzinie 23 w Radiu Afera.
1: Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

Pisco.

dendy, dorzucaj cherry. Nie jestem za stary, nie szukam tu nowych kumpli. Przeżyciłem ich jak moje stare degażówki. Kiedy tracisz bliskich, łatwo jest pogubić kurs. Niewolnik myśli, czułem się jak wróg swój. Latami spłacałem dług.

0: Chcesz jakieś słowa na koniec powiedzieć?
1: Gdańsk. Ogólnie, kurwa, cała Polska, wszyscy fajni, kurwa, moi. Dziękuję wam, kurwa, był rozpierdolony na tej trasie, dobrze się bawiłem, w końcu można odpocząć, after na plaży, piję browarka, palę papieroski. Dbajcie o siebie, kocham was wszystkich, kurwa, dziękuję, że stworzyliście z nami ten event i był rozpierdol, podro, yo, yo, yo.

wolę się pokuć tanimi różami, rozmawiać o bajkach typu gdzie jest to. Średnio mnie obchodzi, że ty to pierdolisz, bo wyglądasz lepiej jak milczysz na story.

0: kamieniarz.
1: Nikt mu nie mówił, że się masz. Wystawił wszystkie fanty na sprzedaż. Nie ma już nawet na kebab.
0: Młody kamieniarz.
1: Wszędzie już leży zaklepa. Dostał już lepa, ucieka. Nawet

0: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
1: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie. Nocnik na 98,6.